Zadzisz w d***. To już jest na tym świecie, że gdy słonko przygrzeje, to chłopaki jak idiocie oglądają się za siebie na ulicach, w dzielnicach, piaskownicach. A to wszystko przez kobiety, bo zrzucają z siebie dużo kilogramów ciuchów, eksponując delikatne, prawie nagie.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem Cię.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałem do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć na parę chwil.

0: Wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
0: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. Biało-czerwoni obronili złoto. Dwie osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Kierowca wjechał na chodnik w Jeleniej Górze. Odwiedzimy też Nowy Sącz. Można było tam oglądać zabytkowe samochody, autobusy i motocykle. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetny mecz rozegrali m.in. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, o którym trener Nikola Grbić mówił po spotkaniu.
1: On jest fantastyczny w ataku, w zagrywce i w bloku dzisiaj też. I pomagał naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
0: Jednym z bohaterów turnieju był też libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak.
2: No heroiczny był i heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa.
0: Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów drugi rok z rzędu, powtórzyli wyczyn Rosji, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii. Kolejnym wyzwaniem reprezentacji Polski siatkarzy w tym sezonie będą Mistrzostwa Europy. Rozpoczną się 9 września. Wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. 55-latka oraz 57-latek w ciężkim stanie trafili do szpitala. Do wypadku doszło wczoraj na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze.
3: 70-letni mężczyzna jadący z Suzuki od Szklarskiej Poręby do Jeleniej Góry wjechał na pas prawoskrętu. W niego wjechała pani mieszkanka powiatu lwóweckiego, 31-letnia kobieta jadąca Volkswagenem. Uderzyła w niego i w wyniku czego wjechał na pobocze.
0: Relacjonowała Beata Sosulska-Baran z Policji w Jeleniej Górze. Wiadomo, że kierujący byli trzeźwi. Ponad 500 mln złotych na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
4: I zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
0: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029. Policja apeluje do urlopowiczów, zabezpieczcie się przed włamaniem. Ze statystyk wynika, że wciąż jest to duże zagrożenie.
5: W tym roku pierwsza połowa wakacji to jest ponad 1500 zgłoszeń kradzieży z włamaniem. Natomiast ostatnie lata te kradzieże się zmniejszają. Kradzieże z włamaniem, sukcesywnie ta liczba spada. Miejmy nadzieję, że w tym roku również będzie niższa.
0: Mówi Aleksandra Laskowska z Policji. W ubiegłym roku w wakacje doszło do prawie 3000 takich włamań.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Kilkadziesiąt zabytkowych samochodów, dwa autobusy i motocykle zaparkowały wczoraj w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. To w trakcie zlotu zabytkowych pojazdów.
7: Podobał mi się ten model, więc go zakupiłem. Jest to model F1 z 1951 roku.
8: Bardzo się podoba ludziom. Często zatrzymują się, filmują.
9: Jeden samochód wzbudził moje wspomnienie. Maluszek, jak miałam już prawo jazdy, początek lat 90., to miałam maluszka właśnie.
10: Ten samochód, jestem bardzo z niego dumny. On jest z 80. roku. Renowacja prawie 3 lata trwała. Jesteśmy pierwszy raz na zlocie.
0: Dodajmy, że była to już 18. odsłona zlotu.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Zapraszamy na zlot wszystkich pracujących od rana w poniedziałek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
11: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
12: Za chwilę kartka z kalendarza. Radio Plus. Ale poniedziałek już mamy, to... Trzeci dzień sierpnia, za chwilę na naszej antenie Bonnie Tyler, teraz Alphaville.

0: Bonnie Tyler wciąż z nami ze swoją muzyką. 12,5 minuty po godzinie 6. Jest poniedziałek, jest trzeci dzień sierpnia.
1: A to oznacza, że imieniny obchodzą Augustyn, Dalmacjusz, Lidia, Miłosław, Nikodem, Piotr, Symeon i Szczepan.
0: Wszystkiego najlepszego. Martin Sheen, amerykański aktor, świętuje dzisiaj swoje urodziny.
1: Amerykańska prezenterka telewizyjna Martha Stewart. Dobrze, żeby ona o nas też pamiętała. Kiedy? Ja w lipcu mam urodziny. No niech wspomni też o nas kiedyś.
0: Taśmina czerpetyjska piosenkarka.
1: A także amerykański wokalista, gitarzysta, członek zespołu Metallica, James Hetfield. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu. Miotana falami, bo wiatr był przeciwny, lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się.
3: Ta Ewangelia bardzo konkretnie może być o nas. Tak, nasze życie może być miotane różnymi falami. Nasze życie może być oddalone od brzegu, na którym jest Bóg. Nasze życie może być naznaczone różnymi przeciwnościami losu. To ten umowny, przeciwny wiatr. Jednak w tych sytuacjach, gdy rzeczywiście tak jest, potrzeba nam usłyszeć głos Jezusa. Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Odwagi mimo przeciwności, odwagi mimo gwałtowności, odwagi mimo miotania i mimo niestabilności i gwałtownej burzy. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po reklamie.

0: Biorę urlop, jadę na wrzosowiska.
1: Wrzosowiska,
0: właśnie
1: mogę tylko piosenkę zapowiedzieć wstecznie? Prawy do lewego, lewy w końcu strzelił gole jakieś w tej Ameryce.
0: No tak. Normalnie aż tym strażakom czapki spadły pewnie, czy co oni tam mają.
1: Którym strażakom? A, bo to
0: no,
1: fire.
0: To jest fire, tak. O.
1: Dobra, no, dawaj ognia z tymi wrzosowiskami.
0: Słuchaj, otwarto właśnie fantastyczną ścieżkę rowerową nad wrzosowiskami. To się wszystko wznosi się taka kładka na wysokość 6,5 metra, oferuje panoramiczne widoki 700 hektarów chronionych miejsc. Oczywiście nie tylko wrzosowiska, jest na co innego popatrzeć. No i co? I to się nazywa Fietsendor de Heide.
1: A to w jakim kraju to?
0: Jeżeli ja
1: to
0: wiem
1: jest?
0: W ogóle, jeżeli ja to dobrze czytam, bo to po... To jest belgijska Limburgia.
1: A, widzisz.
0: Ale Limburgia to mi się dobrze kojarzy z takim trochę śmierdzącym serkiem, ale całkiem dobry. To wszystko w sercu Parku Narodowego Hoge Kempen. No i ogólnie rzecz biorąc, piękna, rewelacyjna atrakcja dla tych wszystkich, którzy lubią poruszać się na rowerze, to po pierwsze, a po drugie być blisko, blisko z zieleniną za oknem.
1: A czy to w związku z tą informacją masz w kolorze wrzosowym dzisiaj bluzkę?
0: Jeszcze nie, ale już zielono mi. Także uważaj. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, czy tutaj będzie padał deszcz, bo też są takie przewidywania, czy w waszym miejscu akurat jaka temperatura. Rano było mile zaskoczone 19 stopniami, bo to już da się spać.
1: Ale będzie rosnąć. Wtorek, środa tak nawet do 30 kilku stopni.
0: Ile?
1: Do 30 kilku, ale też z burzami, więc no, nie wiadomo jak się przygotować.
0: No,
1: najlepiej na wszystko.
0: No, otóż to. A za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest wpół do siódmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 6 osób zginęło, 27 zostało rannych. Zaczynam od wypadków środkowych w Włoszech. Zdarzyły się tam autobus, kamper i 3 samochody osobowe. Według policji do wypadku doszło, gdy kamper zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym nadjeżdżał autobus. Służby ustalają dokładne przyczyny. Ciało znalezione w zaroślach w Ciechanowie. Spacerujący znaleźli tam część ludzkiej dłoni i powiadomili służby. Policjanci korzystali z pomocy psów wyszkolonych do odnajdywania zwłok i znaleźli szczątki kilkaset metrów od miejsca, w którym leżała dłoń. Trwa ustalanie przyczyny śmierci. Dziś początek 83. odsłony Tour de Pologne. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018, dla którego będzie to 8. występ. Start honorowy zaplanowano na 10.30. Pierwszy etap to trasa z Gdyni do Koszalina. Dziś przed kolarzami 234 km trasy.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ruch tramwajowy wrócił na ulicę Grójecką i Aleje Jerozolimskie, ale nie na most Poniatowskiego. Tramwaje kursują od strony Ochoty tylko do przystanku Muzeum Narodowe. Jeszcze przez około 2-3 tygodnie ekipy remontowe będą pracowały poza torowiskiem, a na moście Poniatowskiego aż do początku roku szkolnego. Remont torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich rozpoczął się w ostatni weekend maja. Wymienione zostały szyny od placu Starynkiewicza do Ronda de Gola oraz na wiadukcie mostu Poniatowskiego. Trwa tam też budowa nowego odwodnienia. Od 315 lat, mimo przeciwności, wojen i pandemii, pielgrzymi z Warszawy wyruszają na Jasną Górę. Dlaczego pielgrzymka warszawska cieszy się tak dużą popularnością, mówi kierownik 315 warszawskiej pielgrzymki pieszej, ojciec Dariusz Laskowski.
3: To jest cudowny wizerunek Matki Bożej. Tam dzieją się cuda i ludzie od samego początku, kiedy na Jasnej Górze pojawiła się Matka Boża, no to zaczęli tam pielgrzymować i czuli, że to jest miejsce. To jest szczególne miejsce, szczególnej obecności w ikonie jasnogórskiej Matki Bożej. No dlatego tam wszyscy ciągną i chcą być, chociaż na chwilę.
2: Pątnicy wyruszą z Kościoła Świętego Ducha przy ulicy Długiej w czwartek po uroczystej mszy świętej o godzinie 6. Dziś słonecznie. W Warszawie możliwe niewielkie zachmurzenie. Padać nie będzie. 17 stopni teraz, maksymalnie 30. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali mamy na barometrach o poranku w stolicy. Wiatr słabo powieje ze wschodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9, a za chwilę dowiemy się, o czym myśli Tomek od samego rana. Za 27 minut, 7.

0: 15 minut, będzie godzina 7, to poranny program Radia Plus, to rano wstaje w poniedziałek, 3 sierpnia.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: W piątek odbył się grill Morawieckiego, teraz były premier zapowiada marsz przez Polskę. I słusznie, marszem trzeba spalić te wszystkie kalorie, które się wchłonęło. Jeżeli ktoś myśli, że lider nowego ugrupowania będzie mieć w tej trasie jakąś kiełbasę wyborczą, to się głęboko rozczaruje. Ci, którzy przyszli na piątkowy grill pod koniec, mówią, że tam już prawie nic nie było. Nie było nawet ostatniej paróweczki. Zniknięcie tych parówek spowodowało niemały zamęt. Dlatego wartę przy nowo zakupionych parówkach ma zaciągnąć brygada młodzieżowa. O, i już jest pomysł na młodzieżówkę partii. Na pewno nie będą to parówki z Orlenu, bo pan Obajtek w ostatniej chwili uciekł do PiSu. Na koniec w październiku odbędzie się konwencja programowa. Ciekawe, co Mateusz Morawiecki przyniesie na tacce, bo może chociaż tacki zostały.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Mamo, one latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na Tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok Ciebie.

0: post. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
1: Po reklamie.

0: Footloose na antenie Radia Plus. Nawet się zrymowało, a na tych futach, czyli stopach, kroczymy w stronę historii.
1: No dobrze.
0: Artur Moczarski.
1: Posłuchajmy już teraz.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli urodził się błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski. Tego dnia w roku 1492 Krzysztof Kolumb z portu Palos de la Frontera w Hiszpanii wypłynął w swoją słynną podróż przez Atlantyk. A kiedy święty Paweł przybył do Filippi, miejscowa bizneswoman handlująca purpurą imieniem Lidia była jedną z pierwszych osób słuchających jego nauczania i przyjęła chrzest razem z całą rodziną. Następnie zaprosiła apostoła narodów do swojego domu na dłużej i to właśnie ten dom uznawany jest za pierwsze siedlisko chrześcijańskie w Europie. Paweł trafił tam podczas swojej drugiej wyprawy misyjnej, a potem do mieszkańców tego ważnego miasta na szlaku z Rzymu do Bizancjum zaadresował list pasterski z więzienia. Dziś znajdujemy go w kanonie Nowego Testamentu, a święty Paweł pisze w nim wprost, że żadna wspólnota nie udzieliła mu tyle pomocy, co Filipianie.

0: Chciałem Kasi zrobić się przyjemność z rana, bo to poniedziałek i na naszym profilu facebookowym umieszczę za chwilę...
1: Kotka!
0: Nawet dwa!
1: Przed chwilą panią z kotkiem spotkałem na smyczy.
0: A, na smyczy? No tak. To też tak czasem niektórzy wyprowadzają. Proszę, dwa zwariowane koty dzisiaj na naszym profilu facebookowym, a wy napiszcie, czy równie zwariowany był wasz weekend. No napiszcie, co tam robiliście, co się działo.
1: No właśnie, można poszaleć i się rozpisać. Czekamy, a za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
9: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wiosna, wiosna.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dziś ma usłyszeć zarzuty Ukrainiec, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu. Grecja walczy z potężnymi pożarami. Wczoraj zderzyły się śmigłowce gaśnicze. Obronili złoto. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 18-latek, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu, jeszcze dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Obywatel Ukrainy jest podejrzewany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Śledczy nadal nie znają motywu ataku, ani tego, czy sprawca i ofiara wcześniej się znali.
2: Według nieoficjalnych ustaleń napastnik miał wcześniej jechać z kobietą autobusem, a następnie śledzić ją aż do miejsca zamieszkania. 30-latka nadal walczy o życie w szpitalu po tym, jak została ugodzona nożem na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Gagarina we Wrocławiu.
3: Aktualnie przebywa w szpitalu. Jej życie jest zagrożone. Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali sprawcę.
2: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Do sprawy odniósł się również konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu, który w opublikowanym oświadczeniu stanowczo potępił przemoc. Zaznaczył, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z polskim prawem, a jednocześnie podkreślił, że pojedyncze przestępstwa nie powinny prowadzić do oceniania całej społeczności ukraińskiej.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Ewakuacja kolejnych regionów. Grecja walczy z potężnymi pożarami. W ostatnich dniach w trakcie walki z ogniem zginęło tam 3 strażaków. Wczoraj w zderzeniu śmigłowców gaśniczych zginęły 2 osoby. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
4: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
1: O czym informował Mateusz Chłyston. Pędził na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi.
5: Pomiar prędkości jednośladów wskazywał aż 80 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50. 24-letni kierujący hulajnogą był świadomy prędkości, z jaką się poruszał, i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu.
1: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi i przypomina.
5: Zgodnie z definicją prawa o ruchu drogowym, pojazd poruszający się z prędkością do 45 km na godzinę kwalifikowany jest jako motorower. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, na przykład zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu.
1: Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetne spotkanie rozegrał m.in. Tomasz Fornal, który został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju.
6: Mam ogólnie wrażenie, że ten mecz stał na takim jakimś dziwnym poziomie. Dużo takich prostych błędów chyba zrobiliśmy. Ale no, finały nie są zawsze piękne, chociaż wydaje mi się, że do oglądania ten mecz był fascynujący, emocjonujący.
1: Mówił Tomasz Fornal w rozmowie z Polsatem Sport. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii, która wygrała z Japonią 3-1.

0: Dużo słońca dziś w Warszawie, tylko niewielkie zachmurzenie możliwe na niebie nad stolicą. Nie będzie padać, maksymalnie 30 stopni, wraca upał. Teraz tych stopni mamy 17, na razie jest przyjemnie. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali, wiatr słaby ze wschodu. Biometr będzie w ciągu dnia niekorzystny.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Poranek poniedziałkowy. Hurra!
3: Hurra! Dzień dobry. Kasia Kozimur.
2: Dawaj Waloszczyk. Było słychać naturalność w głosie.
3: Tak jest. Dobrze, to za chwilę happy end. Jak się masz, kochanie? Witamy was, kochani. Bądźcie z nami do dziewiątej.

0: No to już 13 minut po 7 w Radiu Plus.
1: A teraz wielkie starcie, pies, jeżo, zwierz. W Teksasie doszło do takiego starcia, no prawie się źle skończyło. Okazało się, że z ciała psa wyjęto z jego skóry 315 igieł.
0: Ojej, to aż tyle miał ten jeżozwierz?
1: No jeżozwierz, zaraz ci powiem ile ma, ale weterynarka, jedna ze specjalistek, mówi w mediach, że w tym starciu zawsze jeżozwierz jest górą, ponieważ ma 29 tysięcy igieł na sobie, więc te 315 to co tam można stracić. Podejrzewam, że ten pies też to nie był taki niewinna ofiara, pewnie się zdenerwował i poszedł w walkę i się gdzieś tam kłębiły pewnie te dwa ciała i stąd te 315 igieł.
0: Jakoś tak musiało być. Kurz tylko z tego wszystkiego i no i teraz te igły. Mam nadzieję, że pies po tej akupunkturze będzie teraz uważał na takie różne, co spotka na swojej drodze. Nie zawsze trzeba dochodzić do starcia. Tak, czasem trzeba się wycofać i to też jest objaw mądrości.
1: Odratowany pies, cała historia miała miejsce w Teksasie.
0: A za chwilę w Radiu Plus Michael Jackson, Billie Jean, a także Natalia Imbruglia.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Wreszcie Nuru i Nianio zdały matematyczny sprawdzian. Zdały rewelacyjnie.
1: Nuru i Nianio?
0: Tak, że naukowcy złapali się za głowę. Okazuje się, że Nuru i Nianio to są żyrafy i fantastycznie potrafią liczyć, a zwłaszcza sumować. Okazuje się, że jeżeli chodzi o liczenie marchewek, które są ulubionym ich daniem, no to są rewelacyjne. Nie wiem, czy umią liczyć też kijki, ale ogólnie rzecz biorąc zmierzają w dobrym kierunku, radzą sobie lepiej niż konie, psy i danio pręgowane. Czy ty wiesz, co to jest danio pręgowane?
1: Ja wiem, to jest takie deserek taki. Nie, ale chciałem powiedzieć...
0: Nie, rybka słodkowodna.
1: Ale po co to liczy? Ja zawsze uważam, że zwierzęta to nie wyliczają sobie, jak my kalorie sobie liczymy, że tutaj tyle, a tyle zjemy na obiad. Nie! Zwierzę, jak ma te marchewki, to wcina.
0: Dokładnie. A poza tym, nie wiem, może naukowcom się nudziło w tym zoo w Barcelonie i postanowili liczyć marchewki razem z żyrafami. No, ważne, że żyrafy potrafią. I
1: matematyczne
0: tyle.
1: Żyrafy. No to teraz pora na kolejne etapy w nauce. Może jakiś egzamin ósmoklasisty, może później matura żyrafia.
0: Tylko błagam, no? Nie test na prawo jazdy. Jednak żyrafa to się nie zmieści.
1: No, pod mostem na pewno nie.
0: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. To wszystko w skrócie. W Radio Plus 7:30 się zbliża.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś rozpoczną się negocjacje z Iranem, poinformował Donald Trump. Prezydent USA w sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia. Ma dotyczyć otwarcia cieśniny Ormus i neutralizacji zagrożenia nuklearnego ze strony Teheranu. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Buczku w powiecie łaskim w Łódzkiem. Wczoraj zderzyły się tam 4 samochody.
2: Kierujący samochodem marki Opel, 87-letni mężczyzna, nie zachował należytej ostrożności. Uderzył w tył poprzedzającego go samochodu marki BMW. Ten z kolei w wyniku przemieszczenia się uderzył w Subaru, a ten w Renault. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby zostały ranne.
1: Mówi Edyta Machnik z policji w Łodzi. Autami podróżowało w sumie 12 osób. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala na pokładzie śmigłowca. Jako pierwszy na świecie przepłynął Bałtyk w pław. Po blisko 55 godzinach nieprzerwanego wysiłku Bartłomiej Kubkowski pobił rekord Guinnessa. To była jego 5. próba i pierwsza zakończona sukcesem. Po dopłynięciu do Dziwnowa na plaży czekały na niego tłumy kibiców. Pytany o to, jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk, odpowiedział, że jest tak zmęczony, że jeszcze nie wie.

0: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Prace na ulicy Złotej zakończone. Już dziś przed południem ma nastąpić otwarcie tego miejsca w Śródmieściu po przebudowie. Stołeczny ratusz zaplanował otwarcie Złotej na godzinę 10. Zbiory owoców z drzew i krzewów będą w tym roku niższe o niemal 1/5, alarmuje Główny Urząd Statystyczny. Mniej owoców jagodowych, mniej owoców z drzew. To będzie miało przełożenie na nasze portfele. Raport GUS-u przejrzał Michał Dzienyński, który rozmawiał także z plantatorami.
1: Mniej owoców i warzyw to droższe produkty w sklepach i na bazarkach. Według GUS-u na wielkość zbiorów negatywnie wpłynęły przede wszystkim wiosenne przymrozki, mało opadów, burze, grad oraz teraz fale ekstremalnych upałów. Co nie spadnie, często wręcz ugotuje się na drzewie czy krzewie, mówią plantatorzy z Lubelszczyzny.
2: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
1: Mało jest porzeczek, borówki, wiśni, czereśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były zbiory truskawki.
0: Na pewno nie pomoże zbiorom kolejna fala nawet 40-stopniowych upałów, a według prognoz zacznie się już w tym tygodniu. W Warszawie już dzisiaj maksymalnie 30 stopni, aktualnie około 18. Będzie słonecznie, tylko niewielkie zachmurzenie jest dziś możliwe w Warszawie. Nie będzie padać. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali. Ze wschodu słabo powieje wiatr, a warunki biometeo będą dziś niestety niekorzystne.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: A jeszcze nie powiedzieliśmy, że pytanie przed śniadaniem, a jeszcze mamy wspaniałe nagrody. Butelki na wody rozdajemy, przydadzą się w tym tygodniu.
2: Trzeba się nawadniać. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Take on me, aha, już teraz w Radiu Plus.
1: Ale gdyby komuś zostało tej trochę wody w butelce, to może nawet sobie wylać na głowę.
2: O, to jest dobry sposób na ochłodzenie.

0: Za 19 minut będzie godzina 8. Zamieszanie się zrobiło. W kalendarzu mamy 3 sierpnia.
1: Zgadza się.
0: No i w wielu już miejscach czytałem informację, że od 3 do 9 sierpnia, czyli przez cały tydzień, będą prowadzone kontrole prędkości, ale takie wzmożone, nie tak jak zwykle. Tam ktoś stanie z suszarką.
1: O co się denerwować? Przecież jedziemy zgodnie z przepisami.
0: To oczywiste, ale jednak niektórzy, nie wszyscy jeżdżą i dlatego jest ogólnoeuropejska aukcja Roadpol Speed się nazywa, czyli prędkość. No i okazuje się, że ona w całej Europie jest od 3 do 9, a to nie oznacza, że wszędzie tak samo. W Polsce będzie 7 sierpnia. I to już zastanawia mnie, po co to informować, że akurat, znaczy sam się teraz przyczyniam do tego, ale informować danego dnia tak, a innego nie, że co innego można szybciej jechać, a tego dnia akurat będą sprawdzać.
1: Ja to bym zrobiła tak, jak w tenisie jest, że pierwszy serwis zagrasz jako drugi, czyli trochę lżej, a się ktoś spodziewa, że będzie mocniej. I tutaj, żebym zrobiła, ostrzegłabym, że 7, a zrobiłabym 5.
0: Aha.
1: Tak, chodzi o zamieszanie, wprowadzenie przeciwnika w błąd, rozumiesz?
0: Rozumiem.
1: No.
0: Akcja prędkość to w ogóle jest też podejrzana nazwa, bo ja bym jednak przeciwność wziął, czyli wolność. A z drugiej strony...
1: Wolność.
0: Nie.
1: Kocham i rozumiem.
0: Nie, wolność za kierownicą to zbyt wielu kierowców sobie zbyt
1: jak
0: dosłownie bierze.
1: Poczuł wolno ten na hulajnodze, 80 km na godzinę.
0: Aha.
1: Raz mi się zdarzyło na rowerze po 40 przeskroczyć. No to się szybko opamiętałem, że to jednak za szybko jest. Mm-hmm. Nie wolno, nawet z górki.
0: To chyba z górki jechałaś i z wiatrem.
1: Z górki, oczywiście, że z górki, ale to jednak jest chwila nieuwagi. Coś w szprychy wleci i koniec. Lecisz. Mm-hmm. Nie wiadomo gdzie.
0: Tak
1: nie wiadomo,
0: czy
1: wylądujesz.
0: 3, 7, czy 19, czy 35 sierpnia. Jedźmy.
1: Tak, żebyśmy dojechali, nikomu krzywdy nie zrobili. Dokładnie tak.
0: Żeby ta Roadpol w ogóle im się nie opłaciło wychodzić.
1: Za 17:08.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99.

0: GE.pl.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Kolejna fala upałów przed nami. Fala to by się przydała w morzu, na przykład w jeziorze, to jak motorówka przepłynie. No, ale my mamy coś, co wam pomoże, czyli butelka na wodę, żeby się nawodnić.
2: Tak jest i zapytamy was, co tam wlewacie najczęściej, ugasić praktycznie.
1: Ale pytamy o wodę, konkretnie o wodę. Jaka woda jest dobra?
2: Z bąbelkiem, bez bąbelka.
1: Tak, lekko gazowana, mocno gazowana.
2: Z imbirem, albo cytryną, miętą.
1: A nawet takie. A jeszcze są takie mineralne, co
2: mają
1: różne tam cząstki w sobie. I już smakują trochę inaczej. Mm-hmm. Już nie wspomnę o wodzie Zuber czy jakiś tam inny. To dopiero smakuje. A to w ogóle dla smakoszy i
2: tak
1: dla
2: jest.
1: Pasjonatów.
2: No dobrze.
1: 691-141-141, czekamy na SMS-y, mamy dla was butelki na
2: nie
1: wodę.
2: Nie w lecznicze, tylko w gaśnicze idziemy raczej na bliższym czasie. No dobrze, czekamy na wasze zwierzenia w tym temacie. A teraz kombi, słodkiego, miłego życia. O, można toast znieść.
1: Ale te słodzone wody to nie bardzo. Chyba, że lubicie, no to napiszcie.
2: Piszcie, co chcecie. Czekamy.

0: Miło było, jak słodko było, aż nie to, żebym ja tam był, ale Iza się chwali, że upiekła 6 rodzajów ciasteczek w weekend. Bo pytamy, jak wam weekend minął, czy był szalony. 6 rodzajów ciasteczek to znaczy, że szalony był.
1: Szaleństwo po prostu, no. Naprawdę. Rozpusta, to już nie chciałam użyć tego słowa.
0: O, Krzysztof napisał, szalony weekend u mnie jeszcze trwa. Od soboty do środy, wtedy będę wracał z pewnego wyjazdu. Nie ma to jak sobie przedłużyć. Dobrze, że jesteś z nami, miło weekendu, że nie postanowiłeś spać do 10.
1: I ważne, że wyjazd był pewny.
0: No jest, jeszcze. Jak to pewny? A, że pewien wyjazd. No nie dobrze. Lubimy niepewności na wakacjach.
1: Absolutnie nie. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. O, tu pogoda. Też nie lubimy niepewności, jeśli chodzi o pogodę, jeżeli planujemy gdzieś jakiś wyjazd. Posłuchajmy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
12: Zwrot akcji na Bliskim Wschodzie. Dziś ruszą negocjacje USA-Irana. Wracają opały pół Polski w ostrzeżeniach IMGW. Odwiedzimy też Gdańsk, gdzie trwa jarmark Świętego Dominika. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Bombardowania zawieszone, USA i Iran wracają do stołu negocjacyjnego. Prezydent Donald Trump zapowiedział wznowienie rozmów, które mają się rozpocząć jeszcze dzisiaj po południu czasu polskiego. Prezydent USA nie podał jednak ani dokładnego miejsca dzisiejszych rozmów, ani potencjalnych uczestników. Trump podkreślił, że celem jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego programu nuklearnego i bezpieczeństwa w rejonie ciśniny Ormus. Świetnie, uratowałbym mnóstwo istnień, zaoszczędził mnóstwo niepotrzebnej energii. Zobaczymy. Jesteśmy gotowi zaatakować, kiedy tylko zechcemy. Czy wolałbym zawrzeć układ? Nie zamierzam zabijać ludzi, bo ludzie już zginęli. Wielu ludzi zginęło, a tego nie chcemy. Na informacje o planowanych negocjacjach natychmiast zareagowały światowe rynki. Ceny ropy wyraźnie spadły. Tropikalne temperatury znów w Polsce. Pogodowa mapa kraju podzielona na pół. IMGW wydało ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które na południowym wschodzie już dziś sięgną 35 stopni. Apogeum według prognoz będzie w środę, wtedy w centrum i na południu nawet 40.
13: Po krótkim ochłodzeniu do Polski ponownie napływa gorące, zwrotnikowe powietrze. Według IMGW już dziś na południu kraju temperatura grubo przekroczy 30 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 33-34 stopnie. Instytut ostrzega też przed lokalnymi burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają, że to dopiero początek kolejnej fali upałów. W środku tygodnia temperatury w wielu regionach mogą być jeszcze wyższe, a według części prognoz zagrożony może być nawet tegoroczny rekord ciepła. Przypomnijmy, 28 czerwca w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia w cieniu.
12: o czym informował Mateusz Gołębiewski. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzaminy zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Spory ruch jest m.in. w WORD-zie w Bydgoszczy. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Jak podaje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, 17-latkowie przystąpili już do około 3000 egzaminów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Na swój egzamin czeka Michał.
14: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było, żeby mieć już prawo jazdy. Jest lekki stres, trzeba dużo ćwiczyć.
5: Część nastolatków dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozieł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
15: Bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czuje tą odpowiedzialność.
5: W ciągu 3 miesięcy ponad 70% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B.
12: Niepełnoletni kierowcy mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy.
2: Wiadomości Radia Plus.
12: W Gdańsku trwa jarmark Świętego Dominika. Na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk. Wśród nich nie tylko rękodzieło i regionalne produkty, ale też kuchnie z różnych zakątków świata.
16: Bardzo nam się podoba, ponieważ można kupić najróżniejsze produkty związane z Pomorzem, z Trójmiastem. Także jest bardzo dużo stoisk.
17: Głównie na stanowisko jarmarku przywiozłem porcelanę, piękne szkło, brązy, mosiądy. Wspaniały pomysł, wspaniałe miejsce. Przychodzą kolekcjonerzy, jak też młode osoby, które inspirują się i po prostu kupują oczami.
18: Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
19: Jest bardzo duży napływ ludzi. A co dalej będzie, zobaczymy, jak będzie się potoczył. Na razie też pogoda dopisuje to. To jest duży plus.
12: Jarmark potrwa do 16 sierpnia.

0: Mnóstwo słońca od samego rana w Warszawie, tylko miejscami i tylko na moment możliwe jest niewielkie zachmurzenie. Parasole się nam dzisiaj nie przydadzą, no chyba że te, które będą chroniły nas przed słońcem, bo dziś maksymalnie 30 stopni, więc naprawdę gorąco, warto mieć przy sobie butelkę z wodą. Teraz z tych stopni mamy 18, ciśnienie w stolicy wysokie 1021 hektopaskali.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Proszę pani, brązy, mosiądze, czego tam nie ma.
3: Złota brakuje.
2: No, stopy różne. Kierujemy do łazienki teraz i do kuchni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy. Kasia Kosimor.
2: Tomek Waloszczyk.
4: A do czego ty pijesz, bo ja przespałem?
2: Stopę żelaza czy tam...
4: No dobrze. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania.
2: Nie wyspałem się.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No mówimy tak o tym i mówimy, że mamy do rozdania butelki na wodę, ale Marcin nas będzie przekonywał, że sama woda nie wystarczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć, pozdrawiam.
1: No cześć, cześć i czołem. A i co z tą wodą? Co trzeba dodać?
2: Znaczy ja dodaję miód, troszeczkę miodu i trochę cytryny dla smaku, bo sama woda nie wystarczy. Muszą być troszeczkę, woda musi być podkręcona. Muszą być tam te substancje, o których mówicie, które troszeczkę spowodują, że organizm będzie bardziej odżywiony.
3: Czyli jednak dodajemy coś, żeby ta organizm wiedział, że to nie sama woda, ale coś jeszcze do wyciągnięcia.
1: Ale
3: żeby,
1: tak nie, powiem, mi się
2: jak najbardziej.
1: Nie zgadza.
2: Jak najbardziej. Trzeba pić dużo wody, zwłaszcza w upały.
1: Tak jest, ale mi się coś nie zgadza, bo jak do zimnej wody włożę łyżkę miodu, to on mi gdzieś opadnie.
2: Zgadza się. Zgadza się. Więc najlepiej.
1: No.
2: Nie. Najlepiej zrobić to późnym wieczorem, przed tym jak pójdziesz spać.
1: Aha.
2: Wrzuć do butelki wody łyżeczkę miodu i będziesz miał świetne energetyki.
3: Do rana się rozpuści.
2: Oczywiście, on się sam rozpuści. Poza tym miód w temperaturze powyżej 40 stopni traci swoje właściwości. Także to jest ważne, żeby pić pełnowartościowy
3: produkt.
2: Produkty, tak jest.
1: A jak zapomnę wieczorem zrobić...
2: Polski miód jest najlepszy. Polski miód jest najlepszy i polecam miody z Prawiednik, miody z Lubelszczyzny, bo stąd pochodzę.
3: No dobrze, no to dziękujemy za tip, że tak powiem, będziemy szukać.
1: A jak
2: świetnie, pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy, do usłyszenia. Jak zapomnę wieczorem sobie tej wody zrobić z miodem, to sobie rano zrobię, tylko że pojadę rowerem i po tych kocich łbach, jak będę jechał, to wiem, się wszystko tam wymierzy.
3: Będziesz miał napój miodowy z pianką. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Jest kwadrans po godzinie 8.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach, 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta pianek, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert dalej masz.
17: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa.

0: Dzień, gdzie ten cień?
1: No, czekamy na cień. Dzień będzie pełen słońca i kolejne, i następne, przede wszystkim wysokich temperatur. A do nas Kasia napisała: pragnienie najlepiej gasi woda z gałązką kolendry.
0: O, jeszcze nie próbowałam. Kocham kolendrę ponad życie.
1: Wrzuca do butelki. A ja czytam w internecie, że jest jakiś nowy trend. Zamiast kupować te różne świeczki zapachowe albo jakieś takie chemikalie, które się otwiera i nam aromat po całym mieszkaniu roznoszą, to coraz częściej wkłada się różne rośliny. Przede wszystkim rozmaryn do słoiczka, czy tam do jakiejś buteleczki małe i się stawia na komodzie i to się roznosi pięknie. Zapach, nie trzeba żadnych sztucznych rzeczy mieć.
0: Rozmaryn też kocham. A ostatnio dostałam szałwię od Agnieszki, naszej koleżanki, która będzie po 9:00.
1: O, proszę.
0: Też fajna rzecz. Na masełku.
1: Jak na masełku? Chodzi o zapachy, żeby były.
0: No, zapachy też można sobie zaparzyć też.
1: Podobno, a chociaż na masełku to się dopiero rozchodzi zapach.
0: Właśnie.
1: Kiełbaska z cebulką. Dobrze, chciałem powiedzieć, że jeszcze oprócz rozmarynu to lawenda, mięta, melisa czy bazylia cieszy się powodzeniem jako ten rozsiewacz zapachów. A niektórzy twierdzą, że jak rozmaryn się przy oknie postawi, to niektóre owady nie przylecą.
0: O, właśnie.
1: Nie wymienili jaki, więc nie wiem, ale no, zamiast moskitiery...
0: Przecież wiadomo, że te, co nam najbardziej przeszkadzają.
1: No tak, zamiast moskitiery rozmarynera będzie.
0: Brzęczą i bzykają. Rozmaryna. Dobrze, za chwilę w Radiu Plus.
1: O, rozmaryna.
0: Maniak już teraz, Michael Cimbello.

0: Baniak na antenie Radia Plus, 29 minut po godzinie 8. Fajnie mieć takie jakieś hobby czy coś tam, żeby być maniakiem w jakiejś dziedzinie. To jak zawsze jakoś tak pochłonie go coś.
1: Maniak jeden z drugim to ten kot, który dzisiaj na naszym profilu facebookowym.
2: To dwa wariaty.
1: No właśnie, czy weekend też był szalony? Katarzyna napisała, wczoraj zaszalałam w restauracji. Raz, nie zawsze, ale za to kelner zaszalał z rachunkiem.
0: O!
1: Ale warto było, pisze Kasia.
0: No to właśnie pytanie, czy kelner zaszalał, czy myśmy zaszaleli, bo kelner po prostu nabił ile trzeba było nabić, no.
1: No, chyba że nabił nas w butelkę.
0: A chyba że tak. Nie dajmy się! Za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody.
3: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 9:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 32-latek podejrzewano zabójstwo na warszawskiej Ochocie, zatrzymany przez policję. Ciało 53-latki zapakowane do dużej torby zakupowej. Policjanci znaleźli w weekend w mieszkaniu kobiety. To sąsiedzi zgłosili, że nie widzieli sąsiadki od kilku dni. Mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy Włochy. Trafił do aresztu. Najprawdopodobniej dziś zostanie przesłuchany. Trwa ewakuacja mieszkańców Waszyngtonu. Amerykańska stolica walczy z pożarami. Ogień strawił już blisko 3000 hektarów. Spłonęły szkoły, przedszkola, hale magazynowe czy centra handlowe. Służby ewakuowały dziesiątki tysięcy osób. Prawie 15 tysięcy mieszkańców wciąż pozostaje bez prądu. Tłumy turystów w Tatrach. Zakopiańscy hotelarze informują o niemal 100% obłożeniu w sierpniu. Ci, którzy planują wakacyjny wyjazd w góry i nie mają jeszcze rezerwacji, powinni się pospieszyć.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ruszył remont wiaduktu w ciągu Alei Niepodległości przy Głównym Urzędzie Statystycznym. Do września drogowcy naprawią i wzmocnią konstrukcję wiaduktu. Na trasie Łazienkowskiej są z tego powodu utrudnienia. Podczas robót w ciągu dnia drogowcy będą zamykali po jednym pasie każdej jezdni trasy. W pierwszej kolejności będą to pasy lewe. Nocami w godzinach 22:06 zamykane będą dwa pasy na każdej jezdni. Niemal 60% Polaków wykorzysta urlop do przeprowadzenia remontu. Około 50% wykona pracę samodzielnie lub z pomocą rodziny. To wyniki badania przeprowadzonego To my, Polacy w nieruchomościach, mówi autorka badania Anna Zachara-Widła.
3: Proszę sobie wyobrazić, że 70% aż osób w wieku 35-44 lata swój ostatni remont wykonało samodzielnie. To jest taka bardzo aktywna grupa, taka grupa, która oczywiście bierze sprawę w swoje ręce i robi samodzielnie.
2: Badacze podkreślają, że jedną z głównych przyczyn tej remontowej samodzielności jest wzrost cen zarówno materiałów, jak i robocizny. Dziś tylko niewielkie zachmurzenie jest możliwe, padać nie będzie, będzie mnóstwo słońca i będzie gorąco, maksymalnie 30 stopni dziś w Warszawie, aktualnie mamy około 19. Słabo powieje wiatr ze wschodu, ciśnienie mamy wysokie 1021 hektopaskali, a warunki biometeo będą dziś niestety niekorzystnie wpływały na nasze samopoczucie.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Zemsta chyba. Po 6:00 poszedłem po herbatę i się spóźniłem na jedno wejście. Teraz Kasia postanowiła to zrobić. Mam nadzieję, że sobie posłodzi przynajmniej. Za 26 minut będzie godzina 9:00, a to One Hands Up. Marek Grechuta za chwilę. To przeboje z nutą nostalgii. Kasia i Tomek.

0: Poranny program Radia Plus, która nastaje jest za 19 minut, będzie godzina 9. Był sobie pewien nastolatek i on pomyślał, że on chce mieć taki rower, wiesz, fajny, żeby szybciej troszkę jeździł i ogólnie rzecz biorąc skonstruował sobie sam, 12 lat miał.
1: O, nieźle, ale nawet szybciej, że kto?
0: Nie, i to nawet jeszcze elektryka sobie zrobił. Chociaż tylne kółko takie małe, duże z przodu, no, no nawet na tarczowych hamulcach.
1: No właśnie, ale coraz więcej wzbogacamy różne rzeczy elektryką i przez to szybciej jeździmy. Ten na hulajnodze co 80 gnał.
0: No właśnie, no. Tutaj też był elektryk, w związku z tym niestety złapali go policjanci, dostał 1000 złotych kary. Znaczy właściwie nie on, tylko rodzice, że dzieciak taki sprytny. Więc się zdenerwowała.
1: Sprytny jest,
0: a to
1: ale
0: u nas
1: uważać,
0: wszystko
1: co robimy.
0: W Słupsku było. Więc no. Się zdenerwowała pewna firma taka, która produkuje takie różne inne rzeczy i zaprosiła inwestora, znaczy jako inwestor zaprosili konstruktora do siebie, bo stwierdzili, że trzeba docenić to, że człowiek jest młody, ale kreatywny i nie wolno mu tak skrzydeł podcinać.
1: Ale wiesz co, podobnie jak jest z hakerami różnymi. Człowiek młody siada do komputera, ma niesamowite zdolności, umiejętności,
0: tak,
1: ale pytanie, do czego je później wykorzysta.
0: No właśnie, więc trzeba go przejąć na dobrą stronę mocy. I tak tu też zadziałało i trzymamy mocno kciuki za nowego konstruktora.
1: Chciałeś powiedzieć na dobrą stronę szosy w tym przypadku.
0: Na bardzo dobrą stronę szosy. A ten akumulator to na trytytki był przyczepiony do tego roweru. Ale działało wszystko, no jakoś. Za chwilę w Radio Plus Stay Smooth Quo, a także Gypsy Kings i Bailame.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.

0: No to rumba czy gitara, co wybierasz?
1: Gitara może.
0: No dobrze, no to niech będzie gitara. Jak gitara, to niech gra. Po godzinie 9 Agnieszka Morawska, więc też przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
1: Zapraszamy jutro o godzinę 6 wtorkowo będziemy się budzić.
0: Tak, najbardziej zapraszamy.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Zabójstwo w Warszawie. W mieszkaniu znaleziono ciało kobiety. Hiszpania walczy z pożarami. Na pomoc ruszyli też polscy strażacy. Ponad połowa Polaków wykorzysta urlop do przeprowadzenia remontu. Będą też wyniki najnowszego badania. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Warszawie. Ciało kobiety znaleziono w dużej torbie zakupowej. W tej sprawie zatrzymany jest już 32-letni mężczyzna pod zarzutem zabójstwa 53-latki. Zwłoki odkryto w weekend podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek.
2: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
1: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. 32-latek podczas przesłuchania miał przyznać się do winy. Polscy strażacy już w Hiszpanii pomogą w walce z pożarami lasów. Pierwsza grupa pracuje w pobliżu miejscowości Avila. Strażacy usuwają ściółkę i wycinają drzewa, które mogą utrudniać akcję gaśniczą. Jak podkreśla Przemysław Rogalewicz z krakowskiej Straży Pożarnej, warunki są znacznie trudniejsze niż w Polsce. Wysuszona roślinność zapala się niemal natychmiast, a silny wiatr sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.
3: Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów. Także możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
1: Polski kontyngent będzie pełnił służbę przez cały sierpień. To początek miesięcznej misji, w której weźmie udział łącznie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Rosja może używać przechwyconych ukraińskich dronów do prowokacji wymierzonych m.in. w Polskę, ostrzega ukraiński portal wojskowy militarnej. Dowodem na takie zamiary armii Putina mają być zdjęcia wykonane przez ukraińskie drony zwiadowcze. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
4: Po tym jak Ukraina w odwecie za niedawne tragiczne w skutkach rosyjskiej ataki rakietowe i dronowe odpowiedziała wysłaniem na terytorium Rosji co najmniej kilkuset dronów, tamtejsze siły zdołały przejąć część z nich. Chodzi o bezzałogowce dalekiego zasięgu, wytwarzane i używane przez naszych wschodnich sąsiadów. Informacje o przejęciu maszyn opublikował w sieci także doradca prezydenta Ukrainy. Teraz, jak ostrzegają eksperci, drony mogą zostać użyte do ataków na kraje NATO, by winę za ich użycie zrzucić na Kijów. Wcześniej, bo już pod koniec lipca o tym, że Rosja przejęła część ukraińskich dronów i może ich użyć w takim właśnie celu, informował też szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To był Mateusz Chłystuna.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niemal 60% Polaków wykorzysta urlop do przeprowadzenia remontu. Około połowa wykona pracę samodzielnie lub z pomocą rodzinę. To wyniki badania To my, Polacy w nieruchomościach.
5: Proszę sobie wyobrazić, że 70% aż osób w wieku 35-44 lata swój ostatni remont wykonało samodzielnie. To jest taka bardzo aktywna grupa, taka grupa, która oczywiście bierze sprawę w swoje ręce i robi samodzielnie.
1: Mówi Anna Zachara-Widła, autorka badania, i podkreśla, że jedną z głównych przyczyn tej remontowej samodzielności jest wzrost cen zarówno materiałów, jak i robocizny.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Naiwne pytania i dżem na początek.

0: Summertime Love, Sabrina Boyce w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a ten utwór bardzo wakacyjny. Od razu przed oczami ukazał mi się klip do tego utworu, czyli basen, lato i dobra zabawa. A jeśli chodzi o wodę, to doskonałe wiadomości także płyną z Bałtyku, ponieważ Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław w 56 godzin. Zrobił to bardzo w szczytnym celu, przede wszystkim dlatego, że wspiera Fundację Cancer Fighters i już na koncie jego jest 771 tysięcy i rośnie cały czas ta kwota. A tutaj chodzi o wsparcie tych, którzy walczą z rakiem, i to chodzi o osoby dorosłe. I takich wiadomości jak ta, że udało się przepłynąć Bałtyk w pław, to była już piąta próba Bartłomieja, to chcemy dzisiaj więcej. Tylko takich dobrych wiadomości. Niech ten tydzień dobrze się zacznie. Trzeci dzień sierpnia w kalendarzu, na zegarze 18 minut po 9.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Biała Armia i Baim w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 10. Lato i sierpień w kalendarzu to już połowa wakacji, a jeśli o sierpień chodzi, to miesiąc taki, który wziął swoją nazwę od sierpa, od żniw. I też pytanie do Was, z czym sierpień Wam się kojarzy? Czekam na bardzo miłe skojarzenia. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam dzisiaj, a idą upały, więc butelka na wodę od Radia Plus czeka na nowego właściciela. Gumba i Dance Band i Son of Jamaica. Teraz.

Somebody to Love i Queen w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Jeśli o Queen chodzi, to gratka dla fanów brytyjskiego zespołu. Trzeba się cofnąć do roku 1986 i do lipca 27, kiedy to Queen zagrał koncert na Nipstadion w Budapeszcie. I to było wydarzenie bez precedensu, bo zachodni zespół występuje w kraju za żelazną kurtyną w trakcie zimnej wojny, ale udało się trochę. Podobna była sytuacja, jeśli chodzi o to, dlaczego taki zespół wystąpił w kraju za żelazną kurtyną, zachodni zespół. Podobnie trochę jak ze Stonesami w 67 w Warszawie. Udało się przekonać komunistyczne władze do tego, żeby ten zespół zagrał. I to było wydarzenie niesamowite. Przede wszystkim dla samych mieszkańców Budapesztu, dla Węgrów, ale też i tych, którzy w okolicach mieszkali, bo i mnóstwo Polaków także koncertów słuchało. Nawet jeśli nie na stadionie, to poza stadionem. I Queen zdecydował się zagrać ten koncert, mimo że nie było nikogo stać na to, żeby zapłacić im tyle, ile chcieli, więc dogadali się w taki sposób, że Węgry zorganizowały realizację wideo tego koncertu i tak powstał niesamowity film. Wszystkich operatorów z kraju z nowocześniejszymi kamerami zaangażowano w realizację tego koncertu i teraz, po 40 latach właśnie, z okazji 40-letniej rocznicy pierwszego zachodniego stadionowego koncertu rockowego za żelazną kurtyną oraz finałowego występu Queen zarejestrowanego na żywo, będzie można ten film odrestaurowany.

0: 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Po reklamie.

0: Jest Reichen Bogi i Bakara na koniec 9 do 10. 3 minuty za chwilę wiadomości. W studiu pojawi się Michał Konopiński.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Zaatakował policjantów maczetą. Przed blokiem leżało ciało jego ojca. Nowe informacje po tragedii w Czciance. Płoną hale magazynowe. Ukraina ponownie zaatakowała cele w Rosji. Jako pierwszy człowiek w historii przepłynął Bałtyk w pław. Niezwykły wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nowe ustalenia w sprawie tragedii w Czciance w Wielkopolsce. 20-latek zaatakował ojca i policjantów. Sprawca miał najpierw zaatakować 55-latka w mieszkaniu, a później ranić interweniującego policjanta. Dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok ofiary.
2: Prokuratura ustala dokładny przebieg dramatycznych wydarzeń w Czciance. Z najnowszych informacji wynika, że 20-letni mężczyzna miał najpierw zaatakować swojego ojca w mieszkaniu, a później już podczas interwencji zranić jednego z funkcjonariuszy i ponownie zaatakować 55-latka.
3: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika.
2: Mówi Maciej Świecichowski z wielkopolskiej policji. Policjanci oddali strzały, po których napastnik trafił do szpitala. Ranny funkcjonariusz również otrzymał pomoc medyczną. Jego stan jest dobry. Dziś śledczy mają przeprowadzić sekcję zwłok ofiary i wykonać kolejne czynności z udziałem podejrzanego.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ukraińcy ponownie zaatakowali cele w Rosji. Zniszczony został kolejny duży magazyn największego rosyjskiego sklepu internetowego Wildberries. Był jednym z kluczowych logistycznych hubów firmy w obwodzie włodzimierskim, który graniczy z obwodem moskiewskim. Rosyjskie władze mówią o dwóch osobach rannych. Rosjanie są zszokowani. Czy to się kiedyś skończy? Cały ranek trzęsłam się od tych dźwięków. Mam nadzieję, że wszyscy zostali wcześniej ewakuowani. Nie zamawiajcie niczego z Wildberries. Proszę, błagam, nie zamawiajcie. Nie było żadnych syren, zupełnie nic. Nic, po prostu wysłali SMS-a. Mówi jedna z mieszkanek miasta, w którym doszło do ataku. Ukraińskie wojsko atakuje magazyny Wildberries trzeci tydzień z kolei. Zniszczonych zostało już ponad 15 obiektów tej sieci. Firma nie ujawnia informacji o stratach. Naprawa zamiast nowego sprzętu. W życie weszła unijna dyrektywa Right to Repair. Jej celem jest wydłużenie życia urządzeń i ograniczenie rosnącej liczby elektroodpadów, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Zero Waste Magdalena Zając.
4: Co roku w Unii Europejskiej wyrzucamy 35 milionów ton elektroodpadów. Zużywamy w tym czasie 30 milionów ton surowców. No i emitujemy przy tym 260 milionów ton dwutlenku węgla.
1: Polskie przepisy wdrażające unijne prawo przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nałożyło one nowe obowiązki na producentów, sprzedawców i serwisy, a także mają zachęcić konsumentów do wyboru naprawy zamiast wymiany sprzętu. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przepłynął Bałtyk w pław jako pierwszy człowiek w historii. Mowa o Bartłomieju Kubkowskim, który płynąc bez przerwy pokonał 160 km. Trasa prowadziła ze Szwecji do Polski. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
5: Bartłomiej Foka Kubkowski pokonał wspomniany dystans w 55 godzin. Co ważne, w tym czasie nie mógł dotykać łodzi asekuracyjnej. Meta znajdowała się na plaży w Dziwnowie. Tam przywitały go tłumy.
6: Dawaj Bartek! Dawaj tu! Dawaj tu!
5: To była jego piąta próba przepłynięcia Bałtyku i pierwsza, która się udała.
1: A cały dochód z tego wyczynu zostanie przekazany na fundację Cancer Fighters.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Perfekt i autobiografia na początek w kolejce Scott McKenzie, a także Mylène Farmer. Radio.

0: Bad Boys Blue w Radiu Plus. Lata z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Trzeci dzień sierpnia w kalendarzu to między innymi, jeśli chodzi o święta kulinarne, dzień arbuza. I jest coś w tym takiego, że lato z arbuzem także się kojarzy, a sierpień upalny także zapowiadający się, to chyba tutaj arbuz jednym z głównych składników pożywienia będzie, ponieważ idealnie gasi pragnienie. I też, co ciekawe, arbuzy coraz częściej udają się także i na naszych działkach, na naszych polach, bo klimat się zmienia i jest coraz cieplej, więc arbuzy też dojrzewają. Kilka lat temu mojej mamie się udało wyhodować arbuza na działce i był naprawdę smaczny. 691 141 141 to jest SMS-owy numer dla Was, a ja dzisiaj przypominam, pytam o to, z czym kojarzy Wam się sierpień.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoty 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Radnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
17: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

Tu Franz Michael Field, Maggie Rainey w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 24 minuty pozostały do 11 sierpień w kalendarzu. A jeśli o sierpień chodzi, to miał u nas różne nazwy. Sierpień był bardzo często, bo od sierpa. Czasami był także august, bo wiadomo, z rzymskiego Augustus tak Rzymianie nazywali miesiąc na cześć cesarza Oktawiana Augusta. Ale bywało też, że sierpień nazywany był stojęczeń, dlatego też, że praca wykonywana na stojąco przy żniwach właśnie z sierpniem się kojarzyła. A ja pytam dziś, z czym sierpień Wam się kojarzy? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Go West i Pet Shop Boys teraz w Radiu Plus.

0: Tolerancja i Stanisław Sojka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii w wiadomościach od Was. Z czym kojarzy się sierpień? Z najpiękniejszym czasem u babci. Jako dziecko wtedy były żniwa i mogłam pomagać. Teraz już mi się nie do końca chce przy żniwach pracować, napisała Iza. A ja pytam, z czym kojarzy Wam się sierpień? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. 15 minut do 11 na zegarze.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie.

0: PW. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Po reklamie.

0: Moana Noir i Edyta Górniak w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę w studiu pojawi się Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dziś ma usłyszeć zarzuty mężczyzna, w którego mieszkaniu znaleziono ciało kobiety. Zderzenie śmigłowców gaśniczych w Grecji, trwa walka z potężnymi pożarami. Wystartował 83. Tour de Pologne. Kolarze jadą do Koszalina. Jest 11:00, Michał Konopiński i zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty mężczyzna, w którego mieszkaniu znaleziono zwłoki w torbie zakupowej. Do makabrycznego odkrycia doszło w mieszkaniu na warszawskiej Ochocie.
2: Ciało odnaleziono w ubiegły weekend. Do odkrycia doszło przypadkowo podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek. Ciało znajdowało się w dużej zakupowej torbie.
3: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
2: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. W trakcie przesłuchania 32-latek miał przyznać się do zabójstwa 53-latki. Szczegóły sprawy są wyjaśniane przez warszawską prokuraturę.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Okolice Aten, region Attyki, wyspa Kefalonia czy Kreta. Pożary lasów w Grecji nadal nie są opanowane. Najtrudniejsza sytuacja panuje w zachodniej Attyce, gdzie od kilku dni z ogniem walczą setki strażaków wspieranych przez lotnictwo gaśnicze. Trwa ewakuacja mieszkańców z najbardziej zagrożonych rejonów. Wczoraj podczas jednej z akcji doszło do zderzenia dwóch śmigłowców gaśniczych. Greckie służby wszczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczynę katastrofy. Na pokładzie dwóch helikopterów znajdowało się łącznie czterech mężczyzn, w tym dwóch Greków i dwóch cudzoziemców. Dwóch pasażerów jednego helikoptera zostało odnalezionych żywych. Dwóch pasażerów drugiego helikoptera odzyskało przytomność. Zostali przewiezieni karetką do szpitala, gdzie niestety ich życia nie udało się uratować. Mówi komendant główny greckiej straży pożarnej Vasilios Vatrakoyanis. Według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy był błąd ludzki. Wystartował 83. Tour de Pologne. Pierwszego dnia kolarze jadą z Gdyni do Koszalina. Przed nimi 234 km. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Będzie wstrzymywany na pół godziny przed planowanym przejazdem peletonu. Przypomnijmy, w tym roku na starcie stanęło 147 kolarzy, wśród nich 10 Polaków. Kolejne etapy zakończą się w Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierzu, Bukowinie Tatrzańskiej i w Wieliczce, gdzie wyścig zakończy się 9 sierpnia jazdą indywidualną na czas.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje na półmetku. Wiemy, gdzie Polacy szukali dotąd wytchnienia. Nie tylko morze, góry i jeziora. Coraz częściej odwiedzamy także mniej zatłoczone miejsca.
4: Cała Polska Wschodnia, czyli troszkę mniej oczywisty kierunek, bo widać, że Polacy szukają wytchnienia, przestrzeni i jakiejś autentyczności, ale lubimy też jeździć do dużych miast na tak zwane city breaki.
1: Mówi Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki. Polska staje się też coraz atrakcyjniejszym kierunkiem dla zagranicznych turystów. W lipcu w naszych kurortach najczęściej można było spotkać Niemców, Czechów i Arabów. Z kolei na krótkie city breaki do Polski chętnie przyjeżdżali także Brytyjczycy, Włosi i Hiszpanie.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Europe i The Final Countdown na początek tej godziny.

0: Love w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 teraz na zegarze. Sierpień w kalendarzu i ja o sierpień dzisiaj pytam o to, z czym ten miesiąc wam się kojarzy. Połowa wakacji to w wielu wiadomościach się pojawia, ale także i żniwa i wakacje u babci. 6 9 1 141 141. Jeszcze około 5 minut czekam na wasze wiadomości, a później dzwonię do kogoś, kto napisał. A do oddania mam butelkę na wodę od Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
6: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Po reklamie. And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Enola Gay i OMD w Radio Plus na zegarze teraz 27 minut do 12. Z czym kojarzy nam się sierpień? O to dzisiaj pytam. Małgorzata napisała między innymi: dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Małgorzato, tobie tak trochę smutno się ten sierpień kojarzy. Napisać o tym, że wyczekiwałaś pielgrzymki, gdy byłaś dzieckiem, a potem już wiedziałaś, że coraz bliżej do końca wakacji.
1: Tak, zgadza się. Pielgrzymka to było takie jeszcze, że możemy mieć wakacje. Mm-hmm. A pielgrzymka idzie u nas zawsze 10 sierpnia i potem były żniwa. I typowo już szykowanie się do szkoły.
0: Ale teraz jesteś w lepszym o wiele momencie, ponieważ już nie musisz obawiać się tego, że wakacje się kończą, że trzeba iść do szkoły, więc jeden problem mniej, prawda?
1: Oczywiście, że tak, ale za to dziecko jeszcze musi.
0: Czyli jednak jest jeszcze ta sytuacja, że jednak jest ktoś, kto w szkole jest w domu. No dobrze, to ja mam butelkę na wodę od Radia Plus Przecudnej Urody, taka, która i utrzyma zimno i ciepło, w zależności od tego, co do tej butelki wlejemy. No i mam nadzieję, że na te łzy, otarcie łez i u dziecka, i u ciebie, że wakacje się kończą, się przyda.
1: Oczywiście, że tak.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam słuchaczy Radia Plus, najbliższych i dziecko, któremu chcę życzyć szczęścia i powodzenia, bo ma egzamin już niedługo na prawo jazdy.
0: Ach!
1: Więc może w ten sposób.
0: To trzymamy też kciuki. No i nie myślmy o tym, że wakacje się kończą, bo jeszcze cały miesiąc przed nami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Flames of Love i Fancy teraz w Radio Plus.

0: Żanet w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Hiszpańska piosenka zawsze kojarzy się tak wakacyjnie. 16 minut do 12 za chwilę, między innymi Glen Medeiros.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Członek rządu padł ofiarą hakerów. Jest apel o ostrożność w sieci. Kilkadziesiąt uszkodzonych budynków w południe Ukrainy pod zmasowanym atakiem. Odwiedzimy też Lubuskie. W weekend szkolili się tam strażacy z całego kraju. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od zderzenia trzech osobówek i ciężarówki w powiecie zielonogórskim. To na Krajowej 32 na wysokości zjazdu do wsi Radomia. Trasa przez kilka godzin będzie zablokowana, policjanci kierują ruch na objazdę. Członek rządu ofiarą ataku hakerów, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje o ostrożność w sieci. Ekspert z CERT Polska ostrzega przed oszustami przejmującymi konta użytkowników komunikatora WhatsApp i rozsyłającymi z nich złośliwe oprogramowanie. Ofiarą cyberprzestępców wypadł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Nie wykazał ostrożności, a to czas, kiedy trzeba szczególnie uważać, mówi Krzysztof Gawkowski.
2: Ostatnie dwa tygodnie to wzmożony ruch cyberprzestępców. Z dnia na dzień coraz więcej jest ataków. Infosfera jest nie tylko atakowana, ale też nasycana info dezinformacją. I to wszystko trzeba połączyć też w okres, w którym jesteśmy. Rosji zależy na to, żeby w Polsce ta wojna hybrydowa wzbudzała też panikę.
1: Podejrzane wiadomości i strony można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza lub w aplikacji mObywatel. Południe Ukrainy ponownie pod rosyjskim ostrzałem. Jedna osoba zginęła, druga została ranna po zrzuceniu bomby lotniczej w obwodzie zaporowskim. Wcześniej pociski spadły na samo Zaporoże. Uszkodzonych jest około 85 budynków mieszkalnych. Mieszkańcy miasta w rozmowie z ukraińskimi mediami mówią, że cudem udało im się uratować.
3: Wystawia bomby.
1: Usłyszałam świst bomby lotniczej. Potem było 3 lub 4 eksplozje. Okna zostały wybite. Odpadł tynk. Nie ma prądu, nie ma zasięgu. Właśnie zabierałam kota z balkonu tuż przed wybuchem. Wiedziałam, że muszę go zabrać, bo widziałam, że pocisk leci w naszym kierunku. Ostatnio było podobnie. W tej nocy wojsko rosyjskie wystrzeliło w stronę Ukrainy ponad 180 dronów. Prokuratura łączy śledztwa dotyczące zonda krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak tłumaczą śledczy, w sprawach zachodzi łączność. Sylwester Suszek to założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Postępowanie zostało wszczęte w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Drzonków w Lubuskiem na 2 dni stał się centrum ratownictwa. Podczas Rescue Days strażacy z całego kraju szkolili się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.
4: Bartek Klich reprezentuje zespół instruktorski Weber Rescue. Są scenariusze, które typowo polegają na cięciu, czyli mamy samochód, który leży na dachu, jest przygnieciony kontenerem. Samochód, który leży na boku, jeszcze dodatkowo przygniata rękę poszkodowanego. Mówimy o samochodach elektrycznych, o ich gaszeniu.
5: To jest miejsce, gdzie można popełniać błędy. To jest miejsce, gdzie można ćwiczyć różne nietypowe warianty. I przede wszystkim to daje możliwości, których strażacy nie mają na jednostkach.
6: Ćwiczenia takie to też kwestia dotycząca tego, jak posługiwać się sprzętem, zapoznać się z nowymi technikami i jak po prostu udoskonalać swoje umiejętności.
7: Jako obserwator mogę powiedzieć tyle, że narzędzia, jak i ich umiejętności są naprawdę imponujące.
1: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. W lipcu średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie spadła. Według portalu rynekpierwotny.pl to spadek o 1%, z blisko 19,9 tysiąca złotych do 19,8 tysiąca. Była to pierwsza obniżka od listopada ubiegłego roku. Jeszcze w kwietniu wydawało się, że średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów przekroczy w Warszawie psychologiczną barierę 20 tysięcy złotych. Tak się jednak nie stało. Wakacje to czas, gdy wielu Polaków wykonuje samodzielne remonty i różnego rodzaju obowiązki domowe. Jak wskazuje ksiądz Andrzej Persidok z Akademii Katolickiej w Warszawie, nie należy w tym czasie zapominać o dobrym odpoczynku.
9: Całe szczęście, że w Ewangelii znalazły się te słowa Pana Jezusa: idźcie, odpocznijcie nieco, bo gdyby nie te słowa, to być może w naszym takim poczuciu odpowiedzialności za świat traktowalibyśmy odpoczynek za czas kradziony Panu Bogu czy kradziony bliźnim. A tymczasem Pan Jezus mówi także do nas: idźcie, odpocznijcie.
8: Jak podkreśla duszpasterz, nie należy traktować tego czasu jedynie jako przygotowania do kolejnych obowiązków, ale raczej jako dobro samo w sobie. Słonecznie dziś w stolicy, tylko niewielkie zachmurzenie jest możliwe, nie będzie padać. Maksymalnie 30 stopni na stołecznych termometrach, wiatr umiarkowany ze wschodu, biometr niekorzystny, ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dzień dobry, Agnieszka Murawska.
2: I Marek Sierocki.
1: Witamy w poniedziałek, zapraszamy na Przebojową Pocztę, a zaczynamy utworem, który kojarzy się z takim okresem wakacyjnym. To były wakacje roku 1983. Romuald Lipko skomponował muzykę, słowa napisał Marek Dutkiewicz, a ten utwór przepięknie zaśpiewała Urszula. Dmuchawce, latawce, wiatr.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Rockset przed nami za chwileczkę i Dangerous. Taki trochę utwór, który powstał jeszcze zanim pojawiła się płyta Look Sharp. On przed pierwszą płytą powstał właściwie, jeśli chodzi o to, co planowało Rockset.
2: W ogóle kariera zespołu Rockset zaczęła się bardzo przypadkowo. Per Gessle i Mari Fredriksson mieli już za sobą wydanie kilku płyt i stwierdzili, że jeżeli album Look Sharp nie odniesie sukcesu, to kończą działalność swoją. Na szczęście pewien anonimowy student amerykański, który przyjechał na wakacje do Szwecji, kupił singiel z piosenką The Look. Bardzo mu się ta piosenka spodobała. Zaczął ją grać po powrocie do Stanów Zjednoczonych w swojej radiostacji studenckiej, a w latach 80. stacje studenckie w Stanach Zjednoczonych miały poważną siłę rażenia, jeżeli chodzi o muzykę, o lansowanie. No i tak kolejne stacje zaczęły grać The Look, kolejne. W końcu singiel ukazał się w Stanach Zjednoczonych, no i stał się numerem jeden. Tak zaczęła się ta światowa kariera Rockset. Myślę, że w pewien sposób to jest konsekwencja sukcesów ABBY, bo melodyka tych szwedzkich wykonawców jest bardzo, bardzo charakterystyczna. Też zespół Secret Service w latach 80. na początku, pod koniec lat 70. odnosił spore sukcesy nie tylko w Szwecji, no a potem Ace of Base i kolejne. Cała plejada producentów, którzy wychowali się w studiach w Sztokholmie, dziś są światowymi gwiazdami, chociażby Red One czy Max Martin. Dangerous, Rockset już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: To czerwone gitary i płoną góry, płoną lasy. Ten instrument orientalny, tak, który zabrzmiał, to Seweryn Krajewski kupił podczas jednego z turnę po Związku Radzieckim w jednej z republik kaukaskich.
1: I to było, raczej charakterystyczne brzmienie też tego utworu. I jeśli chodzi o Płoną Góry, Płoną Lasy, to jeden z takich, chyba jeden z najczęściej coverowanych też utworów czerwonych gitar, bo i Maleo Reggae Rockers, regowa wersja była. Chociaż ja chyba jestem największą fanką z męskiego grania. Tutaj Daria Zawiało w Król i Igo. To jest tak dla mnie alternatywa dla czerwonych gitar, kiedy mam ochotę na ten utwór.
0: Mm-hmm. No wiadomo, że to utwór ponadczasowy, podobnie jak piosenka If You Leave, którą za chwilę zagramy. To był rok 1986. Wtedy reżyser filmu Pretty in Pink, John Hughes, zaprosił grupę OMD do współpracy. Panowie skomponowali utwór Goddess of Love, ale w trakcie końcowych prac nad filmem reżyser tak przemontował film, że piosenka nie pasowała do sceny końcowej. I chłopaki z OMD mieli 24 godziny na napisanie i nagranie piosenki. I tak powstał utwór If You Leave. I bardzo często tak jest, że utwory pisane bardzo szybko w studiu, tworzone w potrzebie chwili, stają się wielkimi hitami. Piosenka dotarła do 4. miejsca listy przebojów amerykańskiego tygodnika Billboard, co było naprawdę świetnym osiągnięciem dla brytyjskiej formacji. If You Leave, czyli OMD, czyli Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: Patti Smith i Because the Night w Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii, przebojowa poczta i jeden z najpopularniejszych utworów Patti Smith, napisany przez Bruce'a Springsteena.
1: No a teraz jeden z najpopularniejszych utworów. Znamy trzy wersje tej piosenki. When I Need You to utwór, który w roku 1976 skomponował Albert Hammond wspólnie z Carol Baeyer-Zager. Ta wersja pierwsza odniosła sukces, ale rok później, kiedy Leo Sayer nagrał piosenkę When I Need You, no to piosenka stała się absolutnie światowym hitem. No i mamy też jeszcze wersję Roda Stewarta. Czasami też gramy When I Need You w wykonaniu Roda Stewarta. Każda z tych trzech wersji mi się podoba. Każda jest inna, ale piosenka jest tak wyjątkowa, to jest tak piękna kompozycja, że można jej słuchać właśnie w tych trzech różnych wersjach. Dziś na antenie Radia Plus Leo Sayer, When I Need You.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: druki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze.

0: Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc. Dzisiejsze wydanie Przebojowej Poczty powoli dobiega końca. Zaproszenie na godzinę 12. 20. Przepraszam, 12 to była godzina temu. Tak, ale jutro też na 12 zapraszamy na Przebojową Pocztę. Dziś o 20. Lato z nutą nostalgii, czyli przeboje wakacyjne zmiksowane non-stop od 20 do 22. Zapraszam serdecznie.
1: A kończymy piosenką Roya Orbisona. Only the Lonely.
0: My razem z Agnieszką zapraszamy Państwa na jutro na godzinę 12, a w dalszym ciągu Przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.
1: Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Osiemnastolatek ugodził nożem 30-letnią kobietę we Wrocławiu. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Dania wydłuża obowiązkową służbę wojskową do 11 miesięcy. Jest 13. Marcin Bartnik. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Został właśnie doprowadzony do prokuratury we Wrocławiu. 18-letni nożownik jest podejrzewany o próbę zabójstwa kobiety na osiedlu Muchobór w sobotę. Ukrainiec ugodził nożem 30-letnią Polkę. Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Policja ujęła napastnika tuż po ataku. Do sprawy odniósł się ukraiński konsulat we Wrocławiu. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Czytamy w oświadczeniu. Czarna seria w Tatrach. Słowaccy ratownicy poinformowali właśnie o kolejnym Polaku, który zginął w górach. Tym razem to 38-latek. Jest to już czwarta ofiara śmiertelna w Tatrach od początku sierpnia. O szczegółach Łukasz Bobek.
2: Ciało zmarłego Polaka zostało odnalezione w niedzielę przez czeskich turystów. Natrafili na nie na piargach pod Baranią Basztą. W rejonie znajdowali się również dwaj inni taternicy z Polski, którzy kilka godzin wcześniej rozdzielili się z 38-latkiem w szczytowych partiach Baranich Rogów. To właśnie stamtąd spadł Polak. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie udało się zwieść ciała w niedzielę. Dopiero w poniedziałek rano na miejsce poleciał śmigłowiec, który przetransportował zmarłego turystę do Starego Smokowca.
1: W sobotę 1 sierpnia w Tatrach Słowackich zmarł 37-letni Polak. Tego samego dnia doszło do dwóch śmiertelnych wypadków po polskiej stronie Tatr. Elitarna polska jednostka strażaków walczy już z pożarami lasów w Hiszpanii. 35 ratowników, których wysłano do wsparcia tamtejszych służb, już pierwszego dnia weszło do akcji na południu kraju. Jedną z wykorzystywanych metod jest kontrolne wypalanie buszu.
3: My z wyprzedzeniem wypalamy część terenu, bo wiadomo, drugi raz paliwo się nie spali, jeżeli już się spaliło. Więc pożar dochodzi do tego miejsca, zatrzymuje się i już dalej się nie rozprzestrzenia.
1: Wyjaśniał Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii. Moduł GFF, który wysłano w ramach unijnej pomocy, to jedna z najbardziej elitarnych jednostek w całej wspólnocie.
3: My jesteśmy dopiero szóstą taką grupą w całej Europie, która pomyślnie przeszła proces takiej certyfikacji na poziomie Unii Europejskiej.
1: W operacji w Hiszpanii weźmie udział łącznie 105 polskich strażaków. Przez cały sierpień pełnić będą służbę w trzech następujących po sobie 35-osobowych zmianach w regionie Castilla-La Mancha. Dania po wprowadzeniu w zeszłym roku obowiązkowej służby wojskowej teraz wydłuża ją z 4 do 11 miesięcy. W niektórych elitarnych jednostkach zajmujących się cyberbezpieczeństwem lub Gwardii Królewskiej służba będzie trwać rok. Co ciekawe, około 20% tegorocznych rekrutów stanowią kobiety, które po raz pierwszy zostały powołane do wojska. Wcześniej mogły zgłaszać się jako ochotniczki. Do armii powołania dostają już 18-latkowie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polska zmaga się z falą gorąca. Termometry mogą wkrótce pokazać blisko 40 stopni. Już od przyszłego roku podczas największych upałów będzie można przerwać pracę po przekroczeniu określonego progu temperatury, przypomina Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
4: 35 stopni w pomieszczeniach pracy. Przekroczenie tej temperatury będzie wpływało na zakaz wykonywania pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. Po przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych temperatur, wykonywanie pracy nie będzie dopuszczalne.
1: Przepisy wejdą w życie 11 stycznia.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Drogowcy zaczęli kolejny remont, tym razem na wiadukcie w Alejach Jerozolimskich nad ulicą Śmigłowca i Mszczonowską. Kierowcy mają po jednym pasie mniej, wygrodzone zostały lewe pasy w obu kierunkach, ruch dołem przez skrzyżowanie jest bez zmian, a prace w tym miejscu potrwają do końca sierpnia. Wciąż jeszcze można zapisać się do udziału w 315. warszawskiej pielgrzymce pieszej na Jasną Górę. Do udziału zachęca jej kierownik, ojciec Dariusz Laskowski.
6: Serdecznie zapraszamy, aby włączyć się faktycznie. To są piękne rekolekcje w drodze, warto przeżyć, warto zasmakować, warto chociaż na jeden etap, chociaż odprowadzić z Warszawy, chociaż jeden dzień przejść, aby uczestniczyć w tej atmosferze naprawdę pięknej. Serdecznie zapraszam wszystkich i do zobaczenia na długiej 6 sierpnia rano o 6 msza święta i później wyruszamy.
5: Na 315 warszawską pielgrzymkę pieszą zapisać się można stacjonarnie w kościele Ojców Paulinów przy ulicy Długiej dziś i jutro od 13 do 20 oraz w środę od 10 do 20.

Ciepło dziś znów, a będzie jeszcze cieplej. Na razie maksymalnie 30 stopni. Słonecznie, możliwe niewielkie zachmurzenie, bez opadów. Wiatr umiarkowanie powieje ze wschodu, ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali. Biometr nam nie sprzyja.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Prawie 6 minut po pierwszej. Zaczynamy od Tiny Turner. Później zaśpiewa Donna Summer, wakacyjny przebój Hot Stuff. Będą chłopcy z placu broni. Piękna piosenka o miłości. Kocham cię. Zapraszam na kolejną godzinę popołudniówki Radio Plus.

0: Na zegarze 20 minut po godzinie pierwszej to Sherry, przebój If I Could Turn Back Time. To piosenka, która jest jednym z największych przebojów Sherry. Mało co, aby w ogóle jej nie nagrała. Nie chciała jej nagrywać. Diana Warren, która jest autorką większości przebojów Sher, długo ją namawiała, żeby tę piosenkę nagrała. Sher w końcu się zgodziła, ale powiedziała, że i tak nic z tego nie będzie. Weszła do studia, zaśpiewała, no a później się okazało, że to jeden z wielkich przebojów i jedna z jej ulubionych piosenek. No to bardzo się cieszę, bo ja też lubię ten utwór. Na antenie Radia Plus gram wam już za chwilę Shaki Stevensa, później będzie Madonna. Usłyszycie także w tej godzinie m.in. duet Simon & Garfunkel. Mnóstwo świetnych przebojów na lato już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
7: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Dwie minuty po wpół do drugiej to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. 3 sierpnia, a dzisiaj poniedziałek, dzień arbuza z nietypowych świąt. Postanowiłem poszukać kilku ciekawostek o arbuzach. No jestem zaskoczony tym, że arbuz jest jagodą. Z botanicznego punktu widzenia należy do szczególnego typu jagód. Jeżeli chodzi o kolor arbuza, pochodzi od likopenu. To ten sam barwnik, który występuje na przykład w pomidorach. W 92% arbuz składa się z wody. Najcięższy arbuz wyhodowany ważył prawie 160 kg, a w Japonii hoduje się arbuzy w kształcie sześcianu po to, żeby łatwiej można było je schować w lodówce. Ja lubię arbuzy. Może dzisiaj poświętuję, zjem kawałek, do czego was też zachęcam, bo to jest zdrowy owoc. Słodki, a mało kaloryczny. Simon & Garfunkel teraz w Radio Plus, później elektryczne gitary.

0: Można było się pobujać spokojnie, tak południowo, trochę klimaty latino, Robert Palmer i UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Za kwadrans 14 o drugiej powiemy wam, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, żebyście byli dobrze poinformowani, a do drugiej jeszcze Eleny Richie, a to już za parę minut.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Baby Love na finał tej godziny na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 14. O drugiej najważniejsze informacje. Zebraliśmy dla Was wiadomości o tym wszystkim, co ważnego się dzieje w Polsce, na świecie. A po wiadomościach wrócimy do przebojów. Baby Love, Sweet Harmony. Ten utwór przygotowałem na początku. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Polska odwołuje się od wyroku sądu w Brukseli w sprawie nieodebranych szczepionek Pfizera. Spadek PiS-u w najnowszym sondażu i wzrost poparcia dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Dlaczego nie wszędzie zawyły syreny? Wojewoda lubelski zabrał głos po eksplozji rosyjskiej rakiety. Jest 14. Marcin Bartnik. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski. Po tym jak w czwartek rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach, w kolejnych 10 nie zostały uruchomione, choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorański, a to tam w miejscowości Tarnawa Kolonia spadł pocisk. Wojewoda Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów.
2: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
1: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie. Z Lublina, dodaje Komorski, mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
2: Chcemy, aby była możliwość uruchamiania ich zdalnie i selektywnie w ogóle. Również dla wybranych tylko, bo ma nasze województwo w tym systemie wczesnego alarmowania i ostrzegania jest podzielone na 4 obszary i one obejmują określone powiaty. I żeby skrócić jak najbardziej ten proces decyzyjny.
1: Wojewoda Komorski przyznał też, że po odwołaniu alarmu zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Polska odwołuje się od wyroku sądu w Brukseli. Chodzi o szczepionki przeciwko COVID-19, których nasz kraj nie odebrał od koncernu Pfizer. Zgodnie z wyrokiem, który zapadł w pierwszej instancji, Polska ma odebrać 64 miliony dawek oraz zapłacić ponad 5,5 miliarda złotych. Sprawa dotyczy 2022 roku i decyzji rządu Mateusza Morawieckiego. Tymczasem nowe ugrupowanie byłego premiera Rozwój Plus może liczyć na 7,8% głosów. Za to PiS z dużym spadkiem na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby teraz niespełna 17% respondentów. Tak wynika z sondażu Ibris dla Polsat News. Na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska z poparciem 27,5%. Podium zamyka Konfederacja 14,4%. Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 9,4%. Ostatnie miejsce nad progiem wyborczym zajęła Lewica, 7,6% poparcia. 84-latek z Niemiec odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego mężczyznę szukała rodzina w Niemczech. Senior zatrzymał się na poboczu, bo zabrakło mu paliwa w aucie. Policjanci nie potrafili jednak powiedzieć, co robi w Polsce.
3: Senior był zdezorientowany i nie wiedział, jak znalazł się w Polsce. Podczas sprawdzenia okazało się, że jest osobą zaginioną, której poszukiwała rodzina na terenie Niemiec.
1: Wyjaśniała Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Policji w Ostrowie. 84-latek trafił do szpitala, skąd odebrała go rodzina.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z różnych stron Polski są w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób próbuje pielgrzymować na dwóch kółkach. Z Gniezna wyruszyła dziś rowerowa grupa na Jasną Górę.
4: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
5: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali.
6: Dlaczego? Bo jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku.
4: A dlaczego na dwóch kółkach?
5: No jest najwygodniej z tej jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach.
4: Da się przeżyć tak duchowo pielgrzymkę.
7: Mamy przystanki, mamy czas na modlitwę, mamy czas na odpoczynek.
1: Z pielgrzymami w Gnieźnie rozmawiała Justyna Malińska. Dodajmy, że dziś także rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z Białegostoku.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Policja zatrzymała 32-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety na Ochocie. Ciało 53-latki zostało znalezione w weekend w jej mieszkaniu. Było w znacznym stopniu rozkładu. Policję zaalarmowali sąsiedzi, którzy od kilku dni nie widzieli kobiety. Zbiory owoców z drzew i krzewów będą w tym roku niższe o niemal 1/5, alarmuje Główny Urząd Statystyczny. Mniej owoców jagodowych, mniej owoców też na drzewach. To będzie miało przełożenie na nasze portfele. Raport GUS-u przejrzał Michał Dzieneński, który rozmawiał też z plantatorami.
9: Mniej owoców i warzyw to droższe produkty w sklepach i na bazarkach. Według GUS-u na wielkość zbiorów negatywnie wpłynęły przede wszystkim wiosenne przymrozki, mało opadów, burze, grad oraz teraz fale ekstremalnych upałów. Co nie spadnie, często wręcz ugotuje się na drzewie czy krzewie, mówią plantatorzy z Lubelszczyzny.
10: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
9: Mało jest porzeczek, borówki, wiśni, czereśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były zbiory truskawki.
8: Na pewno nie pomoże zbiorom kolejna fala nawet 40-stopniowych upałów. Według prognoz zacznie się w połowie tygodnia. Padać nie będzie, będzie słonecznie, tylko miejscami gdzieniegdzie może pojawić się troszkę chmur. Maksymalnie 30 stopni dziś na termometrach, będzie gorąco. Ze wschodu powieje umiarkowany wiatr, ciśnienie też jest umiarkowane, wynosi 1018 hektopaskali.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 6,5 minuty po godzinie 14. Rewelacyjny zestaw na początek. Beloved, Sweet Harmony, teraz później John Travolta i Olivia Newton-John, Butka Suflera i Annie Lennox. Zapraszam.

0: Przepiękna piosenka Annie Lennox, No More I Love You. Znaczy, wykonywana przez nią, bo to nie jest jej utwór. Ono w oryginale był wykonywany przez formację The Lover Speaks. Natomiast ten zespół kiedyś występował przed zespołem Eurythmics i Annie Lennox doszło do wniosku, że ich piosenka nie zyskała popularności, na którą zasługuje. Nagrała swoją wersję. No i to był wielki przebój. Nawet Annie zdobyła w 1996 roku za tę piosenkę nagrodę Grammy. Słuchajcie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Już za chwilę Toto Cotugno.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
4: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Za 25 minut godzina 15 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii, Texas i Summer Sun, a za chwilę piosenka Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Wodeckiego. To jest jedna z moich ulubionych piosenek, ale jak to w ogóle jest, że lubimy te piosenki, które znamy? To nie jest przypadek. Naukowcy nazywają to efektem czystej ekspozycji. Im częściej czegoś słuchamy, tym bardziej jest to znajome i sympatyczne nam się wydaje. No i po prostu nasz mózg działa też w ten sposób, że lubi przewidywać, co wydarzy się za chwilę. Kiedy wiemy, że zaraz na przykład pojawi się refren albo ulubiony fragment, odczuwamy przyjemność i satysfakcję. A że w Radio Plus gramy piosenki, które wszyscy doskonale znamy, no to wcale się nie dziwię, że aż tylu słuchaczy i tyle słuchaczek przy radiu. Zapraszam Was teraz na tę przepiękną piosenkę Zbigniewa Wodeckiego. Co ci

0: Za kwadrans godzina 15 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Laura Blangen, piosenka Self Control. To był bardzo ciekawy rok 1984, bo właśnie wtedy pojawiły się dwie wersje tej piosenki. Jedną śpiewała Laura Blangen, mogliście ją usłyszeć przed momentem, ale druga wersja była wykonywana przez włoski zespół Rafa. I zdarzyło się nawet tak, że w Niemczech te dwie piosenki były na czołówce list przebojów. Laura była pierwsza, a Rafa druga. Absolutnie ta sama piosenka, choć oczywiście różniły się wykonaniem. W Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie I Want to Break Free zespołu Queen, a później wielki finał tej godziny. No, z prawdziwym przytupem będziemy kończyć Living La Vida Loca i Ricky Martin. No i tak dotrzemy do 15, kiedy serwis informacyjny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Foxy Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Duża dawka pozdrowienia energii to Olivine, Lavina Loca i Ricky Martin na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do godziny 15:00. To już prawie finał dnia pracy, prawda? Co jeszcze z godzina, dwie i po poniedziałku. Przynajmniej po poniedziałku tym pracującym. Za chwilę serwis informacyjny, a później Axel F. na rozpoczęcie kolejnej godziny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Polsce nie grozi scenariusz węgierski, uspokaja minister energii. Prezydent Warszawy zapowiada zmiany po audycie w Szpitalu Południowym. Za chwilę też rady TOPR dotyczące upałów w górach. Jest 15. Marcin Bartnik. Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na starym kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech, gdzie ograniczono moc elektrowni jądrowej z powodu niskiego poziomu Dunaju. Michał Rawa.
2: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
3: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
2: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
1: Niski poziom wód Dunaju odczuwa też m.in. Serbia. Elektrownie wodne w tym kraju produkują najmniej energii w swojej historii. Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. W środę będą pierwsze wnioski i rekomendacje, zapowiada prezydent Warszawy. Po aferze w tej placówce magistrat zlecił kontrolę SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach. W związku z aferą prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy. Dziś informuje, że te osoby albo zrezygnowały z członkostwa w partii, albo ze stanowiska.
4: To nie chodzi o brak zaufania dla polityków, bo wielu z nich świetnie sprawowało i sprawuje swoje funkcje w innych miejscach, natomiast tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu i chcemy wprowadzić taki standard, że nie będziecie Państwo musieli już więcej zadawać takich pytań, jakie przez lata były zadawane.
1: W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii, wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. Z kolei z 27 osób w radach nadzorczych 7 zrezygnowało z polityki, a pozostali ze stanowiska. W trybie przyspieszonym stanął przed sądem. Jest wyrok dla Białorusina, który miał ponad 4 promile i przyjechał rozładować ciężarówkę do jednej z firm na terenie Siemianowic Śląskich.
5: Sąd wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata. Orzeczono wobec niego 5-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, grzywnę w wysokości 7 tysięcy złotych oraz nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w tej samej wysokości.
1: Informuje Dorian Mitas z Policji w Siemianowicach. Dodatkowo wystąpiono do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej 44-letniego obywatela Białorusi do opuszczenia kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Upały nie odpuszczą. W pierwszym tygodniu sierpnia znów prognozowane są wysokie temperatury, co w górach może stanowić poważne zagrożenie dla turystów. Uważać powinny zwłaszcza osoby z problemami kardiologicznymi, a wszyscy powinni się odpowiednio przygotować do wędrówek, radzi Rafał Mikler, ratownik TOPR.
6: Zalecamy, żeby wychodzić wcześniej rano, kiedy ta temperatura jeszcze nie jest tak wysoka. Trzeba mieć odpowiednie picie, najlepiej jak to są napoje izotoniczne i nawadniać się, cały czas się nawadniać, robić przerwy, unikać takiej ekspozycji na słońce.
1: Jak dodaje, turyści planujący wyprawy w góry powinni mierzyć siły na zamiary.
6: Żeby jednak tutaj zawsze te cele wybierać i dobierać do swoich umiejętności, nie od razu startować na rysy po wyjściu z pociągu, autobusu, tylko żeby się aklimatyzować. Tutaj Tatry może nie są górami wysokimi, ale też wymagają aklimatyzacji, zarówno takiej wysokościowej, jak i wysiłkowej.
1: Ratownicy TOPR przypominają, że w górach w pogodne dni panuje bardzo duży ruch turystyczny. To również trzeba wziąć pod uwagę, planując wyprawę.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Więcej miejsc dla dostawców w ścisłym centrum Warszawy to wraz z otwarciem pierwszej części przebudowanego kwartału Złota Zgoda. Miasto wyznacza wokół niego nowe koperty dla dostawców. W sumie mogą skorzystać z 25 dedykowanych miejsc. Dla dostawców została zaplanowana jeszcze jedna możliwość. W obszarze obowiązywania identyfikatorów NC, czyli Złota Zgoda Bracka Chmielna, wjazd i postój dla dostaw będą dozwolone w godzinach 6-9. Od 315 lat, mimo przeciwności, wojen i pandemii, pielgrzymi z Warszawy wyruszają na Jasną Górę. Dlaczego pielgrzymka warszawska cieszy się tak dużą popularnością, mówi kierownik 315 warszawskiej pielgrzymki pieszej, ojciec Dariusz Laskowski.
8: To jest cudowny wizerunek Matki Bożej. Tam dzieją się cuda i ludzie od samego początku, kiedy na Jasnej Górze pojawiła się Matka Boża, no to zaczęli tam pielgrzymować i czuli, że to jest miejsce, to jest szczególne miejsce, szczególnej obecności w ikonie jasnogórskiej Matki Bożej. No dlatego tam wszyscy ciągną i chcą być, chociaż na chwilę.
7: Pątnicy wyruszą z kościoła Świętego Ducha przy ulicy Długiej w czwartek, to po uroczystej mszy świętej o godzinie 6. Niewielkie zachmurzenie jest możliwe, ale przede wszystkim słońce i zero opadów, tak twierdzą synoptycy. Będzie też gorąco z temperaturą do 30 stopni maksymalnie. Ze wschodu umiarkowany wiatr powieje, biometr mamy niekorzystny, ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali na barometrach w Warszawie.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Na początku Greener z Beverly Hills, Axel F., później Bananarama, będzie także zespół Kombi, Przebój, Kochać Cię za późno. To rozbiegówka tej godziny w Radio Plus.

0: pięknie, spokojnie, nastrojowo. Rolling Stones, Engine na antenie Radia Plus. Pięknie będzie po 20, choć nie tak spokojnie, bo w końcu to będzie lato z nutą nostalgii i taneczne przeboje, które miksuje dla Was codziennie Marek Sierocki. To są popularne przeboje z lat 80., oczywiście z lat 70., disco trochę się pojawia, ale też nowsze produkcje. A więc to wszystko po 20 u Marka. Zapraszam na miks tanecznych przebojów tego wieczoru. Art Company Susanna już za moment. To moja kolejna propozycja tego popołudnia. Na zegarze 22 minuty po trzeciej.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

Za 24 minuty godzina 16 to Belinda Carlos i La Luna. Jak człowiek ma psa, no to normalnie chodzi z nim na spacer. Chyba że mieszka w Kalifornii, wtedy z psem można pójść na deskę surfingową. A jak pies ma talent, to może wystartować w Mistrzostwach Świata Psów w Surfingu. Dwa dni temu, 1 sierpnia, na plaży w kalifornijskiej Pacifica odbyły się 10. już Mistrzostwa Świata Psów w Surfingu. Czworonogi startowały w specjalnych kamizelkach ratunkowych osobno oraz w tandemach z innymi psami lub opiekunami. Wygrała suczka Rosji. Nic nie wiadomo o tym, jaka była nagroda, ale myślę, że w przypadku psa, no to może jakaś dobra karma, jakieś dobre jedzenie. Dużo było zabawy, ważne jest również to, że sama impreza ma charakter charytatywny. Zebrane podczas niej pieniądze zostały przekazane na rzecz schronisk, które opiekują się bezdomnymi psami. Na antenie Radia Plus Niepłaczewka i Perfekt, a później będzie Boniem, to kolejne propozycje. Na zegarze już za 22 minuty 16.

0: Za kwadrans godzina 16 w takim wolnym tłumaczeniu tytułu tej piosenki to Hura Hura, są wakacje, hurray hurray, it's a holiday to Boniem. Myślę sobie, że tak mogą sobie śpiewać ci, którzy właśnie dzisiaj zaczęli urlop, bo w końcu poniedziałek to jest taki tradycyjny dzień początku urlopu. Życzę wam dobrego wypoczynku i pogody. No i zachęcam do tego, żeby spędzać czas z Radiem Plus. Za chwilę Lighthouse Family, później Billy Joel, a o 16 serwis informacyjny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
3: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
6: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich, a wieczorem potańcówka. Etnotrendy, 8 sierpnia, Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Radio Plus Warszawa.
1: Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem kolejny rosyjski samolot. 18-letni nożownik z zarzutem usiłowania zabójstwa we Wrocławiu. Atak potępił ukraiński konsulat. Zablokowana S8 w Łódzkiem w kierunku Warszawy. Jest 16. Marcin Bartnik. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Polskie myśliwce znów przechwyciły rosyjski samolot. To rozpoznawczy Il-20, który znajdował się 60 km na północny zachód od Łeby. Jak poinformował przed chwilą w internecie szef MON-u, nie doszło do naruszenia polskiego nieba. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera. To kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. 18-letniemu nożownikowi może grozić nawet dożywocie. Są zarzuty dla Ukraińca, który zaatakował kobietę we Wrocławiu. Napastnik w sobotni wieczór zranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór.
2: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Informował Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ranna 30-latka opuściła dziś szpital. Wiadomo, że ofiara i napastnik nie znali się. Do sprawy odniósł się konsulat we Wrocławiu. W oświadczeniu stanowczo potępia wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem, zaznaczył konsulat w oświadczeniu. S8 zamknięta w kierunku Warszawy po zderzeniu ciężarówki i osobówki. Po śmiertelnym wypadku, do którego doszło w okolicy węzła Róża w Łódzkiem, policja zdecydowała o całkowitym zamknięciu ruchu w kierunku Warszawy. W wypadku zginęła jedna osoba, druga została ranna. Na miejscu działają służby, które starają się doprowadzić do rozładowania zatoru. Wyznaczono objazd drogą S14 do autostrady A2 lub do drogi krajowej nr 71. Złe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów.
3: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
1: Tłumaczyła Izabela Kucharska, zastępczyni głównego inspektora sanitarnego. Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwale.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz więcej stulatków otrzymuje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już ponad 4 tysiące osób. To prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
5: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
4: Podkreśla Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
5: Świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
4: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
1: Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu.

0: Dziś w województwie mazowieckim możliwe są przelotne opady deszczu. Wystąpią one przeważnie na południu regionu. W Warszawie jest upalnie, termometry wskazują 29 stopni i będzie jeszcze nieco cieplej. Zachmurzenie mamy umiarkowane, wieje przeważnie z kierunku północno-wschodniego, a siła wiatru wynosi około 13 km na godzinę. Barometry wskazują 1016 hektopaskali i ciśnienie jeszcze nieco spadnie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dorota Gut, witam. Czas na program Warszawa żyje latem. Czasami remonty trwają tak długo, że kierowcy przyzwyczajają się do utrudnień. Po trwającej 2 lata przebudowie otwarto ulicę Złotą w centrum Warszawy.
2: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. To jest kontynuacja naszej pracy, bo oczywiście widzieliście Państwo i widzicie każdego dnia efekty na Placu Centralnym, który jest za moimi plecami, ale również na ulicy Chmielnej czy Brackiej. Teraz przyszła kolej na ulicę Złotą.
1: Nie wszyscy są jednak zadowoleni ze zmian. Do czego najwięcej mają zastrzeżeń mieszkańcy, sprawdzimy już za kilka minut. Tradycyjnie już w sierpniu zwracamy większą uwagę na problemy z alkoholem. Kościół w tym miesiącu zachęca do abstynencji. Najnowsze dane są optymistyczne.
3: Ten odsetek abstynentów jest obecnie rekordowy. On obejmuje około 1/4 dorosłych Polaków.
1: Jakie są główne motywy abstynencji, sprawdzimy już niedługo. I oczywiście tradycyjnie na naszej antenie w tej godzinie także aktualności z Watykanu. One jeszcze przed 17. Dorota Gut, witam raz jeszcze.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Nowe centrum Warszawy nabiera kształtów, a jej władze świecą w sukcesy. Dziś otwarta została przebudowana ulica Złota. Radosną atmosferę burzą jednak głosy mieszkańców, dla których Śródmieście staje się miejscem wyłącznie dla turystów.
2: Projekt Nowe Centrum Warszawy osiągnął kolejny etap. Dziś prezydent Rafał Trzaskowski otworzył ulicę Złotą, której przebudowa trwała od 2024 roku.
3: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. To jest kontynuacja naszej pracy, bo oczywiście widzieliście Państwo i widzicie każdego dnia efekty na Placu Centralnym, który jest za moimi plecami, ale również na ulicy Chmielnej czy Brackiej. Teraz przyszła kolej na ulicę Złotą, ale oczywiście tutaj nie mówimy na tym stop.
2: O pracach w Śródmieściu i dalszych planach mówił dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.
4: Cała inwestycja zaczęła się 8 metrów pod ziemią. Długiego kopania, zalewania tuneli, przekładania kabli. My żyliśmy tym projektem i dalej będziemy żyli, bo to jeszcze nie koniec zmian. Ten projekt dalej się będzie rozwijał w kierunku Sienkiewicza i Krucza, przebudowa aorty wzdłuż Jerozolimskich. Te projekty przed nami, ale dzisiaj już to, co jest zrobione, naprawdę jakby przykuwa uwagę.
2: Nowa Złota została zazieleniona i przekształcona w dużej części w miejsce wypoczynku. Wzbudziło to niepokój mieszkańców, którzy zarzucili miastu usuwanie miejsc parkingowych i utrudnianie przemieszczania się. Prezydent nie zgadza się z zastrzeżeniami.
3: Ja bym zawsze mówił o pozytywach, dlatego że widzi pan tę zmianę i ta zmiana jest, myślę, oszałamiająca dla wszystkich. I co najważniejsze, również zadbaliśmy o mieszkańców, dlatego że ci wszyscy mieszkańcy, którzy mają tutaj wjazd możliwy do swoich posesji, gdzie mają miejsca parkingowe, będą mieli specjalną możliwość identyfikatory wjazd do tych miejsc. Olbrzymia większość miejsc w całym tym kwartale jest zarezerwowana dla mieszkańców. Mamy również parking podziemny pod placem Powstańców Warszawskich i za mną, za moimi plecami, również pod Pałacem Kultury.
2: Zdaniem zgromadzonych na otwarciu osób sprawa nie jest jednak tak oczywista. Choć część z nich popiera zmiany, wielu mieszkańców czuje się pokrzywdzonych polityką ratusza.
5: Warszawa jest coraz ładniejsza, bardziej zielona, a to, że ja nie mogę wjechać do centrum miasta z Gocławia, to mi to zupełnie nie przeszkadza.
6: Dźwięki spod pałacu, z tych pięknych zielonych koncertów, doprowadzają do szaleństwa. Ludzie się stąd wyprowadzają natychmiast, bo nikt tu nie jest w stanie wytrzymać. Tak, zapewniliśmy parkingi. Po ile jest parking od prywatnego inwestora na Placu Powstańców? 800 zł, jedyne 800 zł miesięcznie dla mieszkańców. To jest świetna okazja, super oferta. Tak, mamy abonamenty mieszkańca, ale co z tego, skoro i tak nie możemy z nich korzystać, bo nie ma żadnych miejsc do parkowania. Uhu!
7: Najlepiej wyeliminować całą zieleń, puścić samochody. No jak tam ta pani narzeka, to może by chciała wozy konne puścić. No.
5: W Paryżu tak jest. W Paryżu nie można wjechać.
8: Uważam, że centrum już jest tylko dla turystów, nie dla mieszkańców w żadnym wypadku, bo na każdym kroku są tylko i wyłącznie utrudnienia. Dramat, jeśli chodzi o parkowanie. To, co było wcześniej, może nie było lepsze, ale że to, co jest w tym momencie, można było inaczej rozwiązać. To na co dzień mi strasznie utrudniło życie. Przecież ile tutaj w nocy jest, wieczorem w nocy jest ludzi nietrzeźwych. Ile razy te barierki, które dzisiaj zostały zdjęte, były poprzewracane. Dosłownie co drugi dzień. To jak będą wyglądać te nasadzenia właśnie? W każdym bloku jest, nie wiem ile procent, 50% mieszkań hotelowych. My tutaj żyjemy, mieszkamy. Ja osobiście od urodzenia, czyli ponad 50 lat.
9: To jest po prostu tragedia. Ja nie mówię, że się wszyscy źle zachowują, ale bywają takie przypadki, że na przykład w kawalerce, a jest 14 osób i jest bal. Puka się 6-8 razy, 10 razy, aż wreszcie ktoś otwiera i mówi: zapraszamy, zapraszamy, dosłownie w takiej formie, bo wszyscy są rozbawieni, bo wszyscy są prawdopodobnie wynajęli to mieszkanie na prywatkę jakąś fajną. Na moim piętrze, ja mieszkam tu w tym wieżowcu, w tym większym, tym wysokim punktowcu, ja mieszkam tu 60 lat. To na moim piętrze jest, proszę Państwa, dwa mieszkania, które jestem na stałe.
1: Głosy krytyki nie zniechęcają jednak prezydenta, który nakreśla cel. Połączenie miejscami podobnymi do Nowej Złotej obu brzegów Wisły.
0: Warszawa żyje latem.
10: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Minetto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W sierpniu tradycyjnie od lat Kościół zachęca Polaków do abstynencji. Tymczasem z najnowszych badań CBOS-y wynika, że młodzi dorośli w Polsce coraz częściej rezygnują z alkoholu. Ogólny odsetek abstynentów w kraju rośnie, a zmiana ta ma charakter wyraźnej ewolucji pokoleniowej. Jakie są główne motywy?
2: Wyniki opublikowane przez CBOS wskazują, że świadomość zagrożeń związanych ze spożyciem alkoholu w Polsce systematycznie się zwiększa. Można nawet mówić o rekordzie, przyznaje Michał Feliksiak z Centrum Badania Opinii Społecznej.
3: Ten odsetek abstynentów jest obecnie rekordowy. On obejmuje około 1/4 dorosłych Polaków. Jeśli spojrzymy sobie na społeczno-demograficzne zróżnicowania tego sięgania po alkohol, no to nadal taką zmienną, która powiedziałbym najsilniej różnicuje to, czy ktoś jest, czy nie jest konsumentem alkoholu, jest płeć. Mężczyźni znacznie częściej sięgają po alkohol niż kobiety.
2: Najczęściej wybieranym trunkiem jest wino, najrzadziej wódka. Jednocześnie najczęściej wskazywanym motywem rezygnacji z picia pozostaje dbałość o zdrowie, a zwłaszcza wśród seniorów, zauważa autor badania.
3: Przedstawiliśmy respondentom listę kilku takich powodów, pytając ich, dlaczego nie piją. Na plan pierwszy wysunęły się dwa aspekty. Po pierwsze aspekt zdrowotny, a po drugie aspekt brak wyraźnej przyczyny, brak potrzeby. O ile ten aspekt zdrowotny jest częściej podnoszone, co dość oczywiste przez osoby starsze, co prawdopodobnie jest związane z być może przyjmowanymi lekami, które kolidowałyby ze spożywaniem alkoholu.
2: Brak potrzeby picia najmocniej wybrzmiewa wśród młodych w przedziale wiekowym 18-24 lata. To ta grupa najbardziej podziela pogląd, że udana zabawa czy spotkanie towarzyskie nie wymagają obecności alkoholu. Rafał Porzeziński, dziennikarz i trener terapii uzależnień, podkreśla, że to właśnie przykład tego, iż można żyć w trzeźwości i być szczęśliwym.
4: Co to znaczy być szczęśliwym? No Radiu Plus to mogę śmiało powiedzieć, że szczęśliwy jest ten, który trwale i szczerze zmierza do świętości. Świętość, zaraz się ktoś oboży. To dla kogo? To dla Faustyny, dla Jana Pawła II. Dwie rzeczy są tylko potrzebne. I o nich mówi Jezus bardzo dobitnie. Kochaj i nie sądź. No to te dwie rzeczy, zarówno pierwsza, jak i druga, zawierają w sobie trzeźwość. Jedna w trzeźwość widzenia, a druga trzeźwość postawy. Bo jeżeli kocham, to nie tylko drugiego, ale też siebie. A w związku z tym nie wchłaniam trucizn, nie jestem toksyną jedną wielką.
2: Każdego roku w sierpniu w całej Polsce organizowane są różne inicjatywy, w tym kościelne, zachęcające do uwolnienia się od uzależnienia, bo to najtrudniejsze w drodze do wolności, podkreśla ksiądz dr Marek Dziewiecki, psycholog specjalizujący się w obszarach profilaktyki i terapii uzależnień.
5: Uzależnienia niszczą wolność najbardziej, bo człowiek uzależniony nałogowo szukuje samego siebie, wmawia sobie, że nie ma problemu. Nie wystarczy, że nie tracę wolności, że nie jestem tutaj naiwny. Muszę być szczęśliwy, bo w uzależnienia wpadają, także w uzależnienie behawioralne, tylko nieszczęśliwi, no bo chcą na chwilę choćby zapomnieć, że są nieszczęśliwi, chcą choćby chwilę ulgi. Żeby być radosnym, to trzeba żyć mądrze i w miłości.
2: Zdaniem ekspertów potrzeba jeszcze większej edukacji i dobrych przykładów. To pomaga, bo najnowsze badanie CBOS pokazuje, że społeczeństwo coraz bardziej dostrzega negatywne skutki picia. Powoli, ale zmienia się podejście Polaków do spożywania napojów wysokoprocentowych, mówi Feliksiak.
3: Większość badanych, 6 na 10, no uważa, że alkohol pity w niewielkich ilościach również jest szkodliwy dla zdrowia. Nieliczni uważają, że ma jakieś korzystne właściwości. Ci najmłodsi badani odróżniają się w swojej postawie właśnie w tym aspekcie też od reszty społeczeństwa.
2: Moi rozmówcy podkreślają, że trzeźwość to propozycja dla każdego i nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje życie. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Grupa dorosłych deklarujących pełną abstynencję sięgnęła rekordowego pułapu 23%, co stanowi wzrost o 7 punktów procentowych względem 2019 roku, mówi Michał Feliksiak, autor badania.
3: Większość badanych, 6 na 10, no uważa, że alkohol pity w niewielkich ilościach również jest szkodliwy dla zdrowia. Nieliczni uważają, że ma jakieś korzystne właściwości. Jeśli spojrzymy sobie na społeczno-demograficzne zróżnicowania tego sięgania po alkohol, mężczyźni znacznie częściej sięgają po alkohol niż kobiety.
1: Najczęściej wskazywanym motywem rezygnacji z picia jest dbałość o zdrowie. Taką odpowiedź podało 57% respondentów. 79% młodych Polaków w przedziale wiekowym 18-24 lata wskazało ten powód najczęściej w najnowszym badaniu CBOS. To właśnie wśród najmłodszych ankietowanych widać największe zmiany w podejściu do alkoholu, Mówi Michał Feliksiak, autor badania.
3: To jest taka opinia na temat tego, czy możliwe jest udane przyjęcie, udana impreza bez alkoholu. Oczywiście większość Polaków uważa, że to jest możliwe, ale co więcej, młodzi tą opinię zdecydowanie częściej niż inni wyrażają w sposób taki kategoryczny. Zdecydowanie się z tym zgadzają.
1: 97% młodych badanych zgadza się z tą opinią. Zdaniem Feliksiaka odsetek ten pokazuje wyraźną zmianę pokoleniową w podejściu do picia.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
6: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie. Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął wpław Bałtyk.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dokładnie za rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu, a dziś zaprezentowano oficjalny hymn tego spotkania. Młodzież z całej Europy czeka w Asyżu na spotkanie z Ojcem Świętym. W kościołach w Azji przybywa inicjatyw inspirowanych encykliką Magnifica Humanitas. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
2: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, Zwyciężyłem Świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
1: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
3: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą w Porcjum Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
1: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
4: Biskupy w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i godnością człowieka, a szkoły wprowadzają zajęcia o etycznym korzystaniu z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. W Indonezji Kościół zainicjował międzyreligijną debatę nad sztuczną inteligencją. Inicjatywy inspirowane papieskim nauczaniem organizowane są też m.in. w Wietnamie, Bangladeszu i Korei Południowej.
1: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla pielgrzymujących do Rzymu to zaproszenie do odwiedzenia jego kościoła tytularnego, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Tragedia w Łódzkiem. 11-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał pod kombajn. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Rumuńska armia wysadza zapory na Dunaju, by skierować więcej wody do elektrowni atomowej. Jest 17. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
1: Relacjonuje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowane ceny na stacjach, to wszystko zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
3: Tego nie potrzeba ustawy, jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest panem ministrem, też o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
1: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN na wakacyjne powroty. Wóz strażacki spłonął podczas walki z ogniem w powiecie koneckim w Świętokrzyskiem w miejscowości Czermno. Ratownicy z miejscowej jednostki OSP jako pierwsi zjawili się na miejscu, by gasić pożar zboża.
4: Wskutek nagłej zmiany kierunku wiatru spaleniu uległ samochód gaśniczy tejże jednostki. Na szczęście żaden ze strażaków nie odniósł obrażeń. W działaniach udział brało łącznie 14 zastępów strażackich.
1: Informował Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Komendy. Pożar jest już opanowany, spłonęły 4 hektary zbóż i nieużytków. Rumuńska armia prowadzi detonację na Dunaju, by skierować więcej wody do elektrowni atomowej. Szef rządu wezwał firmy i gospodarstwa domowe do ograniczenia zużycia prądu. Między innymi producenci samochodów Dacia i Ford czasowo zawiesili pracę swoich fabryk. Z powodu niskiego stanu wody w Dunaju w ubiegłym tygodniu zamknięto jeden z dwóch reaktorów elektrowni w Cernavodzie we wschodniej Rumunii. Podobna sytuacja panuje na Węgrzech, gdzie siłownia w Pax również wyłączyła jeden z reaktorów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz Warszawa. Oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Złotą w centrum stolicy. Po modernizacji zamieniła się w zielony deptak. Zasypano tunel, a w jego miejscu powstał zbiornik retencyjny, który będzie zbierał nawet do 3 milionów litrów wody. Pojawiło się dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano fontanny i ławki, z czego cieszy się prezydent stolicy.
5: Dokładnie na tym mi zależało od samego początku kadencji, żeby łączyć te wyspy aktywności, te wyspy zieleni w centrum Warszawy, połączyć je w jedną spójną całość i to się właśnie, drodzy Państwo, dzieje.
1: Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm.
6: To była do niedawna dwukierunkowa ulica, z której dało się w różny sposób manewrować. W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się tak stąd.
7: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione po pierwsze na pokaz, po drugie w tym celu, żeby wyprowadzić stąd mieszkańców, żeby turyści byli zadowoleni.
1: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie są ich miejsca parkingowe.

0: 17 termometry w Warszawie wskazują 30 stopni. Temperatura odczuwalna utrzymuje się na podobnym poziomie. Zachmurzenie mamy umiarkowane i może ono jeszcze wzrosnąć. Utrzymuje się północno-wschodni kierunek wiatru o sile około 13 km na godzinę. Spacery lepiej odłożyć na późniejszy wieczór. Wychodząc z domu warto zabrać wodę oraz nakrycie głowy.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Już po 17, a więc czas na drugą godzinę naszego programu Warszawa żyje latem. Początek sierpnia to czas, gdy w całej Warszawie odbywają się uroczystości związane z Powstaniem Warszawskim. To nie tylko obchody centralne, ale także wiele wydarzeń w dzielnicach.
2: To wiecie, to są wspomnienia takie, że naprawdę, no jak wam powiedzieć, żebyście zrozumieli, co to było Powstanie Warszawskie. Niemcy bez przerwy nas atakowali. Na Woli zamordowali prawie 50 tysięcy mieszkańców.
1: Na uroczystościach upamiętniających żołnierzy ze zgrupowania Chrobry 2 był nasz reporter. Do nich wrócimy już za chwilę. Ten miesiąc to także czas, gdy pielgrzymi z całego kraju wyruszają na Jasną Górę. Warszawska pielgrzymka wyjdzie w najbliższy czwartek. Coraz większą popularność zyskują jednak pielgrzymki rowerowe. Tę podróż także można przeżyć duchowo.
3: Też można, jeżeli człowiek potrafi się wyłączyć trochę zawsze w modlitwie, to a na postojach to też są i różańce, i jest msza po drodze, to zawsze jest jakieś takie skupienie, człowiek w głowie ma.
1: Więcej o pielgrzymowaniu na dwóch kółkach już niedługo. Takie stoiska bardzo często można spotkać podczas różnych festynów nie tylko w Warszawie, ale i w całym kraju. Tatuaże tymczasowe zachęcają tym, że nie są trwałe. Tak samo malowanie buziek dzieciom. Trzeba jednak uważać na nasze zdrowie.
4: Do malowania ciała wykorzystuje się farby przeznaczone do kontaktu ze skórą. I tutaj nie wystarczy, żeby producent napisał, że są nietoksyczne. Farby te powinny spełniać warunki produktów kosmetycznych obowiązujących w Unii Europejskiej.
1: Użycie nieodpowiednich substancji może zaszkodzić zdrowiu. Do tego tematu wrócimy jeszcze przed 18. Tak prezentuje się nasza druga wspólna godzina. Dorota Gut, witam.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Trwają obchody 82. rocznicy powstania warszawskiego. Oprócz wydarzeń centralnych organizowane są także upamiętnienia w dzielnicach i środowiskach powstańczych. Na jednej z takich uroczystości był nasz reporter Piotr Lędzion.
2: 1 sierpnia 1944 roku mieszkańcy Warszawy chwycili za broń. Jak później wspominali, chcieli być wolni i sobie wolność zawdzięczać. Jak podkreśla dr Tomasz Łobuszewski z IPN, dla dowództwa powstanie było wyrazem niezgody na planowany kształt powojennej Polski.
3: Prawda jest taka, że dowództwo Armii Krajowej, nie mając możliwości uzyskania tych wszystkich czynników, które dawały szansę na powodzenie tego powstania, tą perspektywą, że Polska znalazła się w strefie wpływów sowieckich, tak naprawdę pozostawał w ręku wyłącznie ten aspekt symboliczny, to znaczy dania świadectwa braku zgody społeczeństwa polskiego na coś, co nastąpiło już w roku 1944, czyli na zamianę okupanta niemieckiego na okupanta sowieckiego.
2: W całej Warszawie trwają obchody tego zrywu. Dziś z udziałem powstańców i ich rodzin odbyły się uroczystości upamiętniające działania zgrupowania Chorobry II, które w czasie powstania broniło Śródmieścia Północnego przed niemiecką nawałą. Te trudne dni wspominał służący wtedy w Chorobrym Janusz Walędzik, pseudonim Czarny.
4: To wiecie, to są wspomnienia takie, że naprawdę, no jak wam powiedzieć, żebyście zrozumieli, co to było powstanie warszawskie. Niemcy bez przerwy nas atakowali. Na Woli zamordowali prawie 50 tysięcy mieszkańców. Gdyby weszli tu, również by to samo zrobili. Dlatego my, wiedząc o tym, to my żeśmy ze wszystkich sił łączyliśmy, broniliśmy. To było bardzo trudne, ale trzeba było tą dzielnicę obronić, żeby tu Niemcy nie weszli, żeby nie mordowali tak jak na Woli. No, wielu z nas poległo. No, ale do końca żadnych barykady nie oddaliśmy Niemcom.
5: Pierwszy sierpień, dzień krwawy, powstał naród Warszawy, by stolicę uwolnić od zła. I zatknęli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów jak las.
6: Ja mam na imię Jolanta, na nazwisko Piasecka. Moja mama Daniela, świętej pamięci, Piasecka z domu Rejnowicz, pseudonim Biała, brała udział w powstaniu warszawskim właśnie w zgrupowaniu Chorobry II. To, że jesteśmy tu i teraz, w tym miejscu, że Warszawa tak pięknie wygląda, to właśnie zasługą jest tych ludzi, którzy przeżyli i potem po wojnie odbudowali, a teraz wreszcie jest czas na to, żeby młodsi ludzie i coraz to młodsi przejmowali tą inicjatywę. Ja się bardzo cieszę i jest mi bardzo miło widzieć, jak przychodzą całe rodziny, są wśród tych starszych ludzi, dochodzą, robią sobie zdjęcia, słuchają tego. To wszystko jest bardzo ważne, bo to buduje naszą tożsamość narodową.
4: Chciałbym was bardzo prosić, żebyście pamiętali o nas, o powstańcach, o powstaniu warszawskim i naprawdę bądźcie z nami, żebyśmy mogli jeszcze przez ileś tam lat razem tu spotykać się. Dziękuję wam za przybycie. Dziękuję bardzo.

0: Warszawo, o Warszawo ma.
1: Pamiętajmy o powstańcach i okazujmy im życzliwość, a przede wszystkim doceńmy ich obecność i zadbajmy o kultywowanie pamięci o ich czynach. A jeszcze w tej godzinie programu Warszawa żyje latem przyjrzymy się nieco bliżej pielgrzymkom rowerowym.
2: Warszawa żyje latem.
3: Reklama.
4: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy, 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Pielgrzymi z różnych stron Polski są w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób pielgrzymuje do Częstochowy na dwóch kółkach. Dlaczego pielgrzymki rowerowe cieszą się tak dużą popularnością i jak wygląda duchowe przeżywanie tego czasu? O to pytała Justyna Malińska.
2: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
3: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali. No i zawozimy te wszystkie sprawy nasze ciężkie i żeby właśnie tam się spotkać.
2: A dlaczego na dwóch kółkach?
3: No jest najwygodniej z tej jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach. Kiedyś pieszo się szło, ale teraz człowiek już któryś raz próbuje na dwóch kółkach. Jest ciężej podejrzewam, bo pieszo to jednak człowiek idzie cały czas równo, a tu są tempa zrywane jest i gorączka nie jest lekką. Trzeba po prostu też trochę jeździć, żeby się na takie coś rzucić.
2: A da się przeżyć tak duchowo pielgrzymkę?
3: Też można, jeżeli człowiek potrafi się wyłączyć trochę zawsze w modlitwie, to a na postojach to też są i różańce, i jest msza po drodze, to zawsze jest jakieś takie skupienie człowiek w głowie ma.
2: Jak wygląda pielgrzymka rowerowa w praktyce?
4: W praktyce no, jest szybko. Ksiądz Krzysztof Woźniak, kierownik pielgrzymki rowerowej. Jest szybko, bo rower inaczej niż pieszo. Praktycznie mówiąc, na godzinę robimy prawie 18 km, więc to też ten przebieg jest szybszy niż pieszy. Jest też pewnym przede wszystkim wysiłkiem i ten wysiłek jest pewną ofiarą, którą człowiek ponosi dla Pana Boga, dla siebie i dla drugiego człowieka.
2: Widać, że te pielgrzymki rowerowe cieszą się takim rosnącym zainteresowaniem.
4: Przede wszystkim dlatego, że one są krótkie i dzisiaj bardzo wiele osób tutaj, gdy chodzi o średnią wieku pielgrzymów, to są między 30 a 60, oczywiście bardziej koło 50. I oni po prostu często nie mają czasu na dłuższe pielgrzymowanie, chcą być na pielgrzymce. Często to są byli pielgrzymi piesi.
2: A czy takie pielgrzymki rowerowe są bezpieczne?
4: Oczywiście, bo od tego musimy rozpocząć. Każda grupa może liczyć tylko i wyłącznie 15 osób, a jeżeli jest więcej, to co 15 osób trzeba tak rozłożyć. U nas jest 5 grup po 15 osób i cała logistyka jest też pod tym kierunkiem zrobiona, żeby było bezpiecznie.
5: Dlaczego? Bo jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku, jest za co dziękować, jest komu ofiarować i od lat tak jeździmy, więc to już jest jak urlop, tak? Właśnie się po to bierze urlop, żeby jechać do Częstochowy.
2: A dlaczego akurat rower, a nie na przykład pielgrzymka piesza?
5: Bo zawsze ze mną był rower. Właśnie dlatego. Nigdy się nie odważyłam iść na pieszo, a rowerem już któryś rok z rzędu, więc rower to jest to.
6: Jest czas dla siebie, jest czas na modlitwę i lubimy sport.
2: Jak wygląda taka trasa? No bo rowerem to wcale nie znaczy, że jest łatwiej niż pieszo.
6: Oczywiście, że nie, ale organizacja jest bardzo fajna. Mamy przystanki, mamy czas na modlitwę, mamy czas na odpoczynek. Jest wszystko idealnie dopieszczone.
7: Pielgrzymów rowerowych jest coraz więcej. Ksiądz Remigiusz Malewicz.
2: Z czego to wynika? Zmienia się model pielgrzymowania na Jasną Górę?
7: Myślę, że też dla wielu osób ten czas pielgrzymki rowerowej jest krótszy i pewnie łatwiej wielu, jeśli chodzi o urlop, o wolne w pracy, a też dużo osób widać, że lubi jeździć na rowerze, więc łączą to, co lubią robić na co dzień, właśnie z tym czasem pielgrzymki, bo jest to czas pielgrzymki, czas duchowy.
2: Ale jak przeżyć duchowo pielgrzymkę, kiedy trzeba no, skupiać się na tym, co wokół?
7: Rzeczywiście pielgrzymka rowerowa łączy ten trud na rowerze i koncentrację właśnie z tym wysiłkiem też duchowym. Więc rzeczywiście trzeba to wszystko koordynować, trzeba być ostrożnym, odpowiedzialnym za siebie i za innych, ale oczywiście te momenty duchowe są, szczególnie na postojach, kiedy jest różaniec, kiedy słuchamy Słowa Bożego i potem te wieczorne apele z adoracjami, także czas wyciszenia i bycia blisko Jezusa, czas modlitwy. Łączymy trud właśnie z tą jazdą na rowerze i też z odpowiedzialnością za siebie i za innych.
2: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
8: Bo trochę się trzeba zmęczyć, jeżeli się już nie idzie, to się jedzie rowerem, ale musi być jakiś wysiłek, żeby tą trasę pokonać. Trzeba uważać bardzo na ruch, na nierówności na drodze.
2: I co się czuje wjeżdżając na Jasną Górę?
8: Oj, to jest no, fajne uczucie. Łezka się kręci.
1: A jeszcze w tej godzinie wakacyjnego programu Warszawa żyje latem sprawdzimy, na co uważać podczas korzystania z malowania buziek, czy też korzystania z tatuaży tymczasowych.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
2: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie? Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął wpław Bałtyk.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Wakacje to czasy koncertów, festynów i innych imprez plenerowych, podczas których można skorzystać z wielu różnych atrakcji, na przykład z malowania buziek czy zmywalnych tatuaży z henny. O czym w takich sytuacjach pamiętać, by nie zaszkodzić swojemu zdrowiu? Informacje na ten temat zebrała Agnieszka Moskaluk.
2: Malowanie buziek czy tatuaż z henny to jedna z wakacyjnych atrakcji. Świetna, pod warunkiem, że bezpieczna. A będzie taka, gdy sprawdzimy, kto i czym nas czy nasze dziecko będzie malował, zanim na jego buzi pojawi się tygrysek lub kolorowy motylek. Zasady malowania twarzy obejmują użycie bezpiecznych produktów, odpowiednie przygotowanie skóry oraz zachowanie higieny, tłumaczy Sylwia Pawlak, specjalistka od malowania twarzy.
3: Do malowania ciała wykorzystuje się farby przeznaczone do kontaktu ze skórą. I tutaj nie wystarczy, żeby producent napisał, że są nietoksyczne. Farby te powinny spełniać warunki produktów kosmetycznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Ważne, żeby to był kosmetyk, a nie farba plastyczna. Dodatkowo na etykiecie powinien być podany pełen skład. Skóra dziecka jest bardzo wrażliwa, podatna na podrażnienia, więc to jest bardzo ważne, żeby stosować naprawdę najlepszej jakości farby przeznaczone właśnie do kontaktu ze skórą. Czasami są też producenci, którzy dedykują farby do malowania twarzy dzieci właśnie. Bardzo ważne jest, żeby zachować podstawowe zasady higieny oraz dobre pędzle, gąbeczki i inne ewentualnie akcesoria.
2: Co jeszcze powinniśmy wziąć pod uwagę? Sprawdźmy, czy farby mają atest dermatologiczny i certyfikat CE. Nie maluje się buziek dzieciom poniżej 3 roku życia, bo ich bariera naskórkowa jest zbyt słaba. Trzeba też z takiej atrakcji zrezygnować, kiedy dziecko ma na buzi zadrapania, podrażnienia lub aktywną infekcję. Podobną ostrożność należy zachować podczas korzystania z henny, przestrzega Robert Michna, kierownik działu nadzoru nad chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
4: To są produkty, które są bezpośrednio na skórę nakładane, one muszą być kosmetykami. Starajmy się nie malować skóry produktami nieznanego pochodzenia albo nieprzystosowanymi do tego, ponieważ może to doprowadzić do różnych reakcji alergicznych czy uszkodzeń skóry, wysypek, stanów zapalnych.
2: Taka sytuacja zdarzyła się 13-letniej Oliwii. Reakcja alergiczna była tak duża, że dziewczynka musiała skorzystać z pomocy lekarza.
5: Było to dosyć nieciekawe takie uczucie, które miałam. Takie plamy tutaj wszędzie, masakra.
2: Zasady bezpieczeństwa? Jest ich kilka. Naturalna henna ma barwę rudobrązową. Czarna często zawiera toksyczny barwnik PPD, który powoduje silne uczulenia, poparzenia skóry, pęcherze, a nawet trwałe blizny. Z takiego ozdabiania skóry mogą korzystać osoby powyżej 10 roku życia. A osoba wykonująca wzór powinna posiadać etykiety z pełnym składem produktu. Czasem tak bardzo ulegamy letniej atmosferze, że podczas wakacyjnego wyjazdu decydujemy się także na tatuaż trwały. On zostanie na zawsze, więc warto przemyśleć taki krok bardzo dokładnie, zauważa tatuażystka Anna Piechocka.
6: Pierwsza rzecz to czy ja w ogóle mam warunki do tego, żeby odpowiednio zadbać o ten świeży tatuaż. Czy ja nie będę go eksponować za bardzo na słońce, czyli zmiana koloru tuszu pod wpływem promieni UV. Czy ja go nie zaparzę ze względu na temperaturę. Czy ja go nie odmoczę, czy też nie dostanie się tam na przykład słona woda. Czy nie dojdzie do zakażenia, bo w wodzie czy gdzieś tam na piasku, na plaży mamy mnóstwo bakterii, drobnoustrojów. Trzeba pamiętać, że świeży tatuaż to jest po prostu rana.
4: Za pomocą igieł barwnik jest wprowadzany do skóry właściwej. W tym zakresie należy bardzo zwracać uwagę, jakimi mieszaninami jesteśmy tatuowani, ponieważ to nie są kosmetyki, nie są to wyroby medyczne, to są zwykłe chemikalia, które mogą mieć bardzo różny skład. Prawodawstwo nasze unijne wprowadziło szereg

0: Prezydent ułaskawił 3 osoby. Na początek relacja naszego reportera. Za chwilę też tragiczny wypadek z udziałem Polaków na autostradzie koło czeskiego Brna i rekordowa susza na Wyspach Brytyjskich. Jest 18. Marcin Bartnik. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Jedną z nich jest najprawdopodobniej działacz opozycji demokratycznej z czasów PRL Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: W przypadku Adama Borowskiego o akcie łaski miały zdecydować względy humanitarne, jego dotychczasowe dokonania i podeszły wiek skazanego. Dawny opozycjonista za zniesławienie posła KO miał spędzić pół roku za kratami. Druga ułaskawiona osoba to najprawdopodobniej Piotr Pytel, który przed 2 dekadami został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo. Według polskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
0: Media spekulują, że może tu chodzić o nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. W grudniu dodzwonił się do kanału Zero, którego gościem był Karol Nawrocki i osobiście go o to prosił. Czeskie służby ujawniły, że na autostradzie koło Brna zginęły 2 Polki i chłopiec. Do wypadku doszło z piątku na sobotę. Samochód, w którym znajdowało się jeszcze jedno dziecko i mężczyzna, uderzył w dzika, który znalazł się na jezdni. Polscy strażacy spodziewają się pogorszenia sytuacji pożarowej w Hiszpanii. Podzielili się na 2 grupy, by przećwiczyć pracę ze śmigłowcami. Prace utrudniają m.in. upał, trudny teren oraz zapylenie, mówi Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii.
2: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. Są to na przykład gaje oliwne, są to jakieś krzewy, które mają w sobie olejki i to powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
0: Jak dodaje Siczek, problemem są również ekstremalne warunki pogodowe.
2: Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę chłodniej niż przez ostatnie 2 dni, ponieważ dzisiaj będzie około 34 stopni. Możemy sobie wyobrazić, jakie tutaj panują temperatury. Jak przylecieliśmy, było 40 stopni w cieniu. My w Polsce mieliśmy przez 2 dni i non-stop o tym mówiono, natomiast tutaj to jest normalność.
0: Według hiszpańskich prognoz w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatury mogą sięgać właśnie 40 stopni. Tymczasem we Francji w związku z pożarami zatrzymano 375 osób, prawie 150 z nich to osoby niepełnoletnie, 36 trafiło do aresztu. Według francuskich władz część pożarów to efekt celowych działań człowieka.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Cała Europa zmaga się z suszą, ale ta na Wyspach Brytyjskich jest rekordowa. W Anglii i Walii odnotowano najsuchszy lipiec w historii prowadzonych od 1836 roku pomiarów. Zanotowano tylko około 10% opadów, które średnio występowały o tej porze roku. Związek Farmerów ostrzegł, że na półkach sklepowych może zabraknąć niektórych produktów. Szczególnie ucierpiały uprawy zbóż, warzyw i owoców. Najbliższe dni w Anglii mają być upalne. Większe opady nadal nie są spodziewane. I jeszcze krótko sport. Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek, pierwszym liderem 83. Tour de Pologne. Włoch wygrał w Koszalinie po finiszu z peletonu pierwszy etap i zdobył żółtą koszulkę lidera. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogosławski, minął metę na 12. pozycji.

0: Według synoptyków dzisiejszej nocy warszawskie niebo będzie bezchmurne. Temperatura spadnie do 20 stopni. W nocy powieje przeważnie z kierunku wschodniego, a siła wiatru nieco zmaleje do 11 km na godzinę. Ciśnienie przez większość nocy utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali i nieco zmaleje dopiero nad ranem. Przez całą noc warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie.
1: Radio Plus Warszawa.
0: Dorota Gut, witam. Przed nami dwie godziny poniedziałkowej warszawskiej strefy plusa. Na początek 18 Modern Talking oraz 2 plus 1.

0: Strefa Plusa.
1: Przed nami jeszcze miesiąc wakacji, a ja mam gadżety, które mogą przydać się w podróży. Czy to pod namioty, czy na jakieś dalsze wycieczki rowerowe. Dziś rozdaję narzędziowniki oraz apteczki Radia Plus. Aby wygrać jeden z zestawów, wystarczy napisać, gdzie zabierzecie je ze sobą. Odpowiedzi wysyłajcie na adres wakacje@radioplusy.pl. A ja tylko przypomnę, że dziś rozdaję narzędziowniki oraz apteczki.
0: Warszawska Strefa Plusa.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: To bardzo gorący początek tygodnia. Od 12 do 20 obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Synoptycy prognozują, że temperatura w stolicy wzrośnie do 30, a miejscami nawet 33 stopni Celsjusza. Co więcej, zapowiedziano, że ostrzeżenie będzie kontynuowane z wyższym stopniem, co oznacza możliwość jeszcze bardziej wymagających warunków w kolejnych dniach. W czasie upałów warto ograniczyć przebywanie na słońcu, regularnie pić wodę i unikać intensywnego wysiłku fizycznego, szczególnie w najcieplejszej części dnia. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, dzieci oraz przewlekle chorzy. Najlepiej o tej porze pozostać w domu, oczywiście słuchając przebojów z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
1: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
0: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze...

0: Wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: W związku z falą upałów Warszawa wprowadza kolejne działania mające ograniczyć skutki wysokich temperatur. Zarząd Dzielni Warszawy poinformował o wstrzymaniu drugiego koszenia trawników przyulicznych na wszystkich zarządzanych przez siebie terenach. Jak podkreślają urzędnicy, wysoka trawa pomaga chronić glebę przed przegrzaniem i utratą wilgoci, a także stanowi schronienie dla owadów i innych miejskich zwierząt. Miasto zachęca również wspólnoty mieszkaniowe i pozostałe jednostki do czasowego ograniczenia koszenia. To rozwiązanie ma pomóc zieleni przetrwać okres suszy i rekordowo wysokich temperatur, które utrzymują się nad stolicą.

0: Strefa Plusa.
1: Jeśli planujecie korzystać z wakacyjnych atrakcji w stolicy, warto zrobić to jak najwcześniej. Synoptycy zapowiadają, że jutro będzie jeszcze cieplej niż dziś, dlatego poranne godziny będą najlepszym momentem na aktywności na świeżym powietrzu. Jedną z propozycji jest plenerowy spektakl dla dzieci w Parku Kombatantów przy ulicy Księdza Chrościckiego. Jutro o godzinie 11 rozpocznie się przedstawienie Jasi Małgosia w wykonaniu teatru Duet Jacha. Organizatorzy zachęcają do wspólnej zabawy i rodzinnego spędzania czasu, pamiętając jednocześnie o nakryciu głowy w wodzie i ochronie przed słońcem.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedzaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

Za chwilę wybije 19, a więc usłyszymy wiadomości z kraju i ze świata. Przed nami jeszcze jedna godzina warszawskiej Strefy Plusa. Do usłyszenia już za chwilę.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Rzucił się z maczetą na policjanta, wcześniej zabił ojca. Sąd zdecyduje o areszcie dla 20-latka z Trzcianki w Wielkopolsce. 12 sierpnia będzie można obserwować częściowe zaćmienie słońca w Polsce. Jest 19. Marcin Bartnik usłyszał zarzuty. Jeszcze dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Trzcianki w Wielkopolsce odpowie za dokonane ze szczególnym okrucieństwem zabójstwo ojca i atak na policjanta. W sobotę wieczorem służby wezwano do awantury domowej. Jednego z funkcjonariuszy, Michał H., zranił mieczem lub maczetą w rękę. Ze szczegółami Natalia Krystek.
2: Przesłuchanie odbyło się w szpitalu, przebiegło spokojnie. Michał H. usłyszał 4 zarzuty, reszta dotyczy napaści na drugiego policjanta i gruźb śmierci wobec sąsiada. Przyznał się, wyraził skruchę i przedstawił swoją wersję. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował ojca w mieszkaniu w obecności matki. 56-latek zdołał wyjść przed klatkę i wołał o pomoc. To sąsiedzi wezwali służby. Agresor z bronią też wyszedł, zaatakował policjantów i szedł w stronę ratowników medycznych. Ci odbiegli, wtedy sprawca zadał kolejny cios ojcu. Policjanci postrzelili 20-latka. Jego ojciec zmarł mimo reanimacji.
1: Sprawcy może grozić dożywocie. Gdy spadła rosyjska rakieta, w większości powiatów nie zawyły syreny alarmowe. Procedury zadziałały, zawinił czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, który zabrał głos po incydencie w miejscowości Tarnawa Kolonia. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
3: Alarm miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacji o zagrożeniu z powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim. To tam, w miejscowości Tarnawa Kolonia, spadła rosyjska rakieta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów. Jakie były tłumaczenia?
4: Pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. Pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
3: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
1: Na jutro w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Szpitalne łóżko zamiast opieki na czas urlopu. Radomski Szpital Specjalistyczny w wakacje odnotowuje przyjęcia seniorów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Główną przyczyną jest wyjazd bliskich i brak zastępczej opieki, wyjaśnia rzeczniczka placówki Wiktoria Kościelniak.
5: Zdarza się, że ich pobyt w szpitalu nie wynika z nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale z braku zapewnienia im opieki na czas nieobecności rodziny. Dlatego apelujemy, aby z odpowiednim wyprzedzeniem organizować opiekę nad seniorami i osobami przewlekle chorymi na czas urlopów.
1: Choć takie zachowanie jest nieetyczne, w polskim prawie trudno je egzekwować, gdy rodzina utrzymuje kontakt z pacjentem i deklaruje jego odbiór ze szpitala. Tysiące kandydatów i rekordowa rekrutacja na studia na najbardziej obleganych kierunkach na Uniwersytecie Warszawskim. O jedno miejsce walczyło nawet kilkadziesiąt osób.
6: O przyjęcie na studia ubiegało się blisko 39 tysięcy kandydatów, którzy dokonali niemal 77 tysięcy opłaconych rejestracji.
1: Wyliczała dr Anna Modzelewska, rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego. To z powodu tak zwanego podwójnego rocznika, gdy część uczniów rozpoczynała naukę jako 6, a część jako 7-latki.
7: Niestety, jak się okazało, chętnych było więcej niż myślałam, ale dostałam się na 2 z 3, więc też jestem zadowolona.
8: Na Politechnikę się dostałem, co prawda nie na te topowe tak jak chciałem, ale jestem, więc jestem zadowolony mimo wszystko.
1: Do końca września potrwa rekrutacja na studia niestacjonarne, zaoczne oraz na uczelniach prywatnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 12 sierpnia na niebie będzie można obserwować jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Chodzi o zaćmienie słońca. Całkowite będzie miało miejsce w Hiszpanii, natomiast w Polsce zobaczymy częściowe.
9: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
1: Tłumaczył Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Polsce całkowite zaćmienie słońca będzie można zaobserwować dopiero po roku 2130.

0: Wszystko wskazuje na to, że przed nami kolejny upalny dzień. Według synoptyków jutro w Warszawie termometry wskażą 31 stopni, a temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni wyższa. Zachmurzenie będzie zmienne i lokalnie możliwe są burze. Jutro zmienny będzie także kierunek wiatru. Pod wieczór jego siła nadal będzie niewielka i wyniesie 11 km na godzinę. Warunki atmosferyczne będą niekorzystne.
1: Radio Plus Warszawa.
0: Jak co poniedziałek o godzinie 19 naszą antenę tradycyjnie przejmuje Marek Jaromski, także ja już się żegnam. Dorota Gut, dziękuję, do usłyszenia.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Dobry wieczór. Kolejne spotkanie. Dzisiaj spotkałem panią Janinę Wilamowską, która przeżyła w małżeństwie, sama nam powie, ile lat.
2: 20 tylko, krótko.
1: Pani Janino, bo pani nawet nie wie, o co się będę pytał. Audycja ma tytuł Trzymajmy się za ręce. Jak to jest trzymać się za ręce w małżeństwie na wsi, na polu, z całym tym dobytkiem 20 i parę lat?
2: 20 lat, ale to jest bardzo krótko. To tak jak moje koleżanki z rodziny to przeżyły po 50 lat z sobą, a my tylko żeśmy przeżyli 20. Było trudno, bo trzeba było budować dom, stodołę. Córka była w szkole w Warszawie. Także tak dla siebie to my żeśmy nie mieli czasu, bo to tylko była praca i praca. Od wschodu słonka do zachodu.
1: Ale jak się pani zatrzymała, bo to co pani zobaczyła za sobą?
2: No ja jak już się zatrzymałam, to już męża nie było, jak mąż odszedł, no to była tragedia straszna, bo to młody człowiek odszedł, żeśmy przeżyli tylko 20 lat, dzieci zostały jeszcze w szkolnym wieku, no to trzeba było dzieci chować, opiekować się domem i w polu robota. Gospodarz miał 15 lat, nie było sprzętu, nie było ciągników, wszystko się ręcznie robiło.
1: Ale wie pani, ale się zrobiło.
2: Znaczy się zrobiło się, ale to zawdzięczać zięciowi, bo już miałam córkę żonatą i zięć przyjeżdżał. No i tak w rodzinie bracia męża bardzo mi dużo pomagali, bo planowali wszystkie prace to tak na sobotę, bo były soboty wolne, no to oni przyjeżdżali, no i wtedy wszystko, co się dało, to robili na cały tydzień i za cały tydzień.
1: Ale to nie ma jak w rodzinie. Sama pani mówi, że tylko z rodziną.
2: Tak, ale też nie z każdą, bo na przykład ja miałam swoich rodzonych dwóch braci, to oni się mną nie interesowali, oni mi nic nie pomagali. A bracia męża, no to byli tak jak moi rodzoni bracia, oni bardzo nas lubili, my ich żeśmy lubili, uszanowani. No i oni planowali, co kiedy zrobić, żeby to zdążyć razem z ludźmi zrobić i nie być gorzej ze wszystkim, tak jak ludzie są.
1: A męża w pamięci pani nosi?
2: Tak, męża to ja nigdy nie zapomnę. Już 20 lat, a on cały czas jest obok mnie, ja go widzę, ja go słyszę. Także to się nie da zapomnieć, bo to był dobry człowiek dla mnie. On mi w życiu przykrości, tam może jakieś drobne były, ale przekleństwa żadnego nie było, krzyku nie było takiego większego, żeby tam. Także mąż to ze mną jest cały ten czas i ja już 34 lata i ja sobie nie wyobrażam i nie wyobrażam, żeby wyjść drugi raz za mąż. Pierw żyłam dla dzieci, no a teraz już jestem starsza, to już też mi mężczyzna niepotrzebny.
1: Czuje pani więź z mężem?
2: Tak, bardzo.
1: Trzymacie się za ręce.
2: Tak, cały czas jest on koło mnie, ja koło niego. Gdzie nie jestem, to ja go widzę, ja go słyszę. Czy jestem w kościele na modlitwie, czy w drodze, to on jest ze mną.
1: Słyszycie państwo, jakie dobre rzeczy o drugim człowieku. Pani Janina, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
2: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Zostawiłem panią Janinę. Daleko, daleko w tyle już po przerwie jestem zupełnie w innym miejscu i zaczynam rozmowy chodnikowe. Po prostu będę chodził i wypatrywał ludzi. Podchodzę do ławeczki. Mogę do pana? Mam fajną audycję, która ma tytuł Trzymajmy się za ręce i pytam się ludzi, z kim pan trzyma tak na co dzień? Trzyma pan żonę?
2: Z żoną.
1: Może pan powiedzieć facetom jakąś radę? A ile lat?
2: 57, proszę pana.
1: No to, ale to nie wygląda, jak to przeleciało. Może pan powie facetom, którzy się boją, no być mężem, żoną, być panu, małżeństwem.
2: Zależy jak trafią, no mi przeleciało bardzo dobrze i bardzo miło.
1: No ale na czym to polega, że panu się udało, a innym się nie udaje i szukają dalej?
2: Zrozumieniu siebie i na dogodnym współżyciu. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: To nie było zadziorów po drodze, 57 lat.
2: To zawsze są, no ale trzeba się jakoś dogadywać.
1: Bo to są jakieś, a pan pokazuje na zegarek, że pan się spieszy. Tam,
2: tak, do lekarza idę, więc...
1: Dobrze, no ale jednak panu coś dolega, a widzi pan.
2: Proszę pana. A panu nie?
1: Też, ale nie powiem.
2: PESEL swoje robi, proszę pana.
1: Ale to życzę udanego życia dalej, no. Jak pan myśli, co jest właściwie takim szczęściem, jak się jest z sobą?
2: Co jest szczęściem? Żeby żyć spokojnie, fajnie i nie wiem, ciężko to powiedzieć nawet, wie pan, wszystko może być szczęściem. No każdy ma inne oczekiwania co do szczęścia, no.
1: A jak ma pan na imię?
2: Sławek.
1: Pan Sławek nam powiedział od siebie, jako mężczyzna 57 lat, z małżonką jedną.
2: Tak, i tą samą, nieustającą.
1: Może imię ma na pewno?
2: Tak, oczywiście, Jola.
1: Jola, pozdrawiamy panią Jolę, męża pana Sławka. Dziękuję za rozmowę chodnikową. No, idę dalej, spotkam kogoś innego, kto się trzyma za ręce, chociaż mało takich ludzi, którzy się idą i trzymają za ręce. Dziękuję. Przepraszam państwa, ja wyłapuję ludzi, którzy się za ręce trzymają, bo program ma tytuł Trzymajmy się za ręce. No i tak, i jak długo?
3: Ponad 20 lat.
1: Ale to nie widać po twarzy. Ale ludzie są zakochani, naprawdę się trzymają za dłonie. Mało kto to robi, to takie rzadkie teraz.
4: Czy ja wiem? Znam sporo młodych ludzi, którzy też się trzymają za ręce.
1: Ale co by pani powiedziała innym kobietom, które się boją? Trzymać za rękę faceta. Tak nie z doświadczenia.
4: Nie ma się co bać. Trzeba oswajać. Cały czas oswajać.
1: Ale po drodze są takie przeszkody.
4: Czy ja wiem? Dużo przeszkód, Piotrze, widziałeś?
3: Trzeba próbować. No, ale trzeba cały czas próbować i pokazywać tę bliskość.
1: No, niech pan powie facetom, jak to się próbuje, bo rzeczywistość wygląda inaczej.
3: Trzeba czasami wziąć kogoś za rękę i poprowadzić w trosce, w miłości, w uczuciu. To nie jest trudne. Wystarczy próbować i chcieć.
1: No to puszczam was dalej. Dziękuję. Takie rozmowy chodnikowe. Dziękuję państwu. Idę dalej. Trzymajmy się za ręce. Nie na chwilę, tylko całe życie. Bo to jest czułe.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Kolejna rozmowa chodnikowa, jestem w centrum Warszawy. Mogę do pań podejść? Bo mam audycję, która ma tytuł Trzymajmy się za ręce. I tak? Myślę sobie, że i pani może coś na ten temat innym kobietom powiedzieć.
2: Ale to chodzi o związki damsko-męskie?
1: Tak.
2: Żebyśmy się trzymali za ręce, tak?
1: No ile pani się na przykład trzyma z mężczyzn?
2: Tak różnie bywa, aczkolwiek życzyłabym sobie.
3: Aha.
2: Tak, tak.
1: A na czym to polega, żeby to trwało?
2: Żeby to trwało? Żeby to trzymanie trwało? No musimy mieć szacunek do siebie. Musimy się kochać, na pewno. Gdzieś tam w jakiś sposób swoje wady oczywiście również akceptować. Tolerancyjni powinniśmy być ze sobą na pewno.
1: Coś się stało na sygnale, ale zdążyli, bo przyjechali jadą na sygnale. A pani coś na ten temat nam powie, jak to jest trzymać się za ręce w życiu? Bo pani, niech pani powie od siebie tak naprawdę. Czego się pani spodziewała, jak wyszło?
2: Jak wyszło? To znaczy spodziewałam się na pewno wielkiej miłości, na pewno wielkiego szacunku, zawsze wspierania się wzajemnie, dużej tolerancji, swobody w związku. To miałam. To przyznam, że miałam, mam do tej pory, aczkolwiek mogłabym powiedzieć, że jednak są minusy tego związku. Brakuje mi tej romantyczności.
1: Potrzeba ją pielęgnować.
2: Potrzeba ją pielęgnować, a całe nasze małżeństwo pielęgnowałam ją ja.
1: I pani to nakręcała?
2: Ja to nakręcałam w każdym punkcie naszego życia.
1: Ale pani nie wytrzymała po drodze, że tak nakręcała, chciała nakręcić, nie wyszło?
2: Nie, jeszcze wytrzymuję. Ja jeszcze daję szansę, mimo że 30 ileś lat to trwa. 33 lata będzie we wrześniu. Ja jeszcze daję szansę.
1: Ale wie pani, słowo nadzieja to w pani ustach to pewna sprawa.
2: Tak. To znaczy, nie jest to zły człowiek, no ale no, brakuje mi tej romantyczności, tak? No ale wszystkiego nie można mieć naraz, nie?
1: Więc... Nie będzie pani miała wszystkiego.
2: Nie będę miała wszystkiego, w związku z tym muszę gdzieś tam z pewnymi rzeczami się pogodzić i iść do przodu, tak?
1: Ale jak widzieć się nie ma, to jest ta chęć, żeby mieć.
2: Tak, ale widzę te pozytywy może większe,
1: ale
2: tak?
1: Po co pani to wszystko?
2: Po co mi to wszystko? Nie, no druga osoba jest potrzebna jednak.
1: To ja jestem tego samego zdania.
2: Tak,
1: a to jest pani mama, która siedzi na ławeczce.
2: Tak.
1: To pani też może coś ze swojego życia coś powiedzieć.
4: Ale to jest wasz radio tylko.
2: Nic.
1: To nie, no jak nie, to nie, no dobrze. Aha, no bo córka wszystko wie, ale jesteście bardzo do siebie podobne. Ale pani młodsza o wiele, no przecież. No,
2: jak córka, to na pewno młodsze.
5: Ja mam prawie 80 lat, proszę pana, a córka jest 50.
1: Trzyma panią za rękę? Jak
5: najkochańsze moje dziecko.
1: Ale widzi pani...
5: Jedno.
1: Ale jak warto mieć, co?
5: Warto.
1: Wiedziała pani, że będzie kiedyś potrzebna? Córka pani?
5: Nie myślałam o tym.
2: Dzisiaj spełniło się życzenie mojej mamy.
1: Jakie?
2: Mama zawsze chciała polecieć samolotem i zrobiłyśmy to dzisiaj na krótki dystans z Poznania do Warszawy. I była tak dzielna, że naprawdę jestem z niej dumna. I powiedziała, że najprawdopodobniej będzie latać, ale powiedziała, że z lotem. Tak jej się podobało.
1: Przeleciał motor, ale trzymajcie się za ręce w tym samolocie. Ale fajna rozmowa.
5: Mówię i podziękowałam panu pilotowi, że nas dobrze po prostu posadził na ziemi.
1: Bo tak. Trzeba chodzić po ziemi.
5: Przepraszam, a to jakie?
1: To jest, dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu za rozmowę. To są Radio Plus Warszawa. Tytuł audycji Trzymajmy się za ręce. Żeby się na siebie nie gniewać, w małżeństwie, we wszystkim. Dziękuję państwu, do następnego spotkania.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam wakacyjnie i z nutą nostalgii. Na początek grupa Smokey, Needles and Pins. Potem Tom Jones, She's a Lady, a Albert Hammond zaśpiewa nam o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada deszcz.

To był Albert Hammond, przed nami szwedzki wokalista Harpo i jedyny jego przebój Movie Star, potem grupa Sailor, Girls, Girls, Girls i dwa utwory w wykonaniu Electric Light Orchestry, Last Train to London i Confusion.

0: Grupa Electric Light Orchestra utworem Confusion zakończyła ten miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami dyskotekowe przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek Fancy i Bolero, potem Iwan Fotonowela, a także Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: Kota utworem Wizytor zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks to włoskie przeboje. Otwiera go Adriano Celentano piosenką Soli. Potem Toto Cotugno, Inna Moratti, a także duet Albano i Romina Power w nagraniu Sempre Sempre.

Sempre Sempre śpiewali Albano i Romina Power, teraz Umberto Tabi, Ciao Siciliano, potem grupa Schrott nach Acht i Zuppa Romana, a także Ricky Epovery w piosence Sara Perché Ti Amo.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Na początek trio Richie Family, The Best Disco in Town. Potem Leif Garrett, I Was Made for Dancing. Duet Baccara, Sorry I'm a Lady i Dalida w wiązance przebojów zatytułowanej Generacja 78.

To był Dan Hartman, kompozytor, producent i wokalista, a teraz Patrick Hernandez, jego wielki przebój Born to be Alive, potem Sheila i Singing in the Rain.

0: 3 lata nad tą wersją przeboju Singing in the Rain zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Radio Plus Warszawa.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.